0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Poprawiła się. Po gwałcie natychmiast zaczęłam szukać nowego mieszkania. Podczas przeprowadzki bardzo wiele rzeczy się wyrzuca, bo trzeba podjąć decyzję, co idzie z tobą dalej, a czego nie potrzebujesz. Wtedy odkryłam, że mam więcej pociętych staników. Wszystkie czerwone komplety zostały zniszczone. Musiał wejść do mojego domu już po gwałcie. Nawet nie wiesz, jak bardzo byłam przerażona. Wiem, że u Emilii było tak samo. Zniszczył całą szufladę bielizny. Jeszcze te sznurki. Sądzę, że podobną linkę zarzucił mi na szyję, kiedy mnie zaatakował. Przez radiostację usłyszałam, że to sznurki do żaluzji. To takie cienkie, bardzo mocne linki, które są w stanie utrzymać ciężką roletę, a po zarzuceniu na szyję działają jak garota. Możesz je kupić w każdym sklepie. Kosztują grosze. O tym nie mówiono w mediach, zauważył Noah. Policjanci ci o tym powiedzieli? Daria spojrzała na telefon podcastera. Wyłączył nagrywanie. Od tamtego czasu podsłuchuję policyjną radiostację, wyznała. Mówili o tym, kiedy ujawniono zwłoki w domu Strączyków. Możesz sobie myśleć, co chcesz, a ja wiem, że to on. Lena Silewicz o tym wie. Powiedziałam jej. Noah się zamyślił. Więc to dlatego dopuścili ją do tej sprawy. Wyrwało mu się. Co? Daria nie wiedziała, o co mu chodzi. Nic, tylko głośno myślałem. Noah schował komórkę i statyw, a potem powoli zwijał mikrofon. Ufasz jej? Spytał. Jest jedyną osobą, która wciąż ze mną rozmawia. Odparła Daria. Mówiłam ci, że na początku ludzie okazują litość, ale z czasem oczekują od ciebie, że weźmiesz się w garść. Znów będziesz wesoły, rozkoszny i towarzyski. Kiedy tak się nie dzieje, zaczynają cię unikać. Na głos nikt ci złego słowa nie powie, ale mają cię dość. Jakbyś był trendowaty. Tylko, że dla mnie nie ma już powrotu do normalnego życia, o które wcześniej pytałeś. Dla mnie to lęk jest teraz normalny. Podniosła dłonie i zrobiła palcami znak cudzysłowu. Przeprowadzałam się w tym roku już 3 razy, a on zawsze mnie znajdował. Nie wiem, skąd wie, gdzie mieszkam. Kim jest i dlaczego pozostaje nieuchwytny. Czasami mam wrażenie, że to tylko gra, której zasady ustala on sam. Groził ci? Zaniepokoił się Noah. Próbował ponownie zaatakować? Pokręciła głową zniechęcona, jakby przewidywała, że kiedy Noah usłyszy odpowiedź, przestanie jej wierzyć. Tylko staje pod oknami i gapi się na mnie. W ten sposób chce mi o sobie przypomnieć. Lena nakazała mi zawsze dzwonić na policję, ale zanim przyjedzie patrol, on znika. Jest jak duch. Jesteś pewna, że to on? Noah zmarszczył brwi. Wstał i spojrzał na szczelnie zasłonięte okna. Odchylił jedną z kotar. Każda z szyb lodżii na balkonie została dodatkowo oklejona papierową taśmą i tylko jeden wąski lufcik na samej górze był uchylony. No przecież stąd niewiele widać. Mówisz jak ci gliniarze. Zdenerwowała się. Wiem, że mnie śledzi, ale nie mogę z tym nic zrobić. Dlatego trenujesz i jeździsz na rowerze.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Miau.
1: Cześć, maleńka. Dlaczego teraz miauczysz?
0: Przecież wiesz.
1: Nie, nie wiem, powiedz.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Kolejny pomiar promieniowania w odkrytym grobowcu. Nie ma niebezpieczeństwa. Niewielki wzrost wartości jest zjawiskiem normalnym, tym bardziej, że punkty pomiaru znajdują się teraz na głębokości 1,70 m poniżej poziomu gruntu. Nie można jeszcze stwierdzić, czy szczątki są radioaktywne. 8:25. Widać brązową drewnianą trumnę. Leży na głębokości 3 metrów. Na tabliczce z miedzi niewyraźny napis – Marie Curie. 8:30. Do grobowca wchodzi pracownik domu pogrzebowego. Deska po desce rozbiera brązową drewnianą trumnę. To konieczne. Jest tak zbutwiała, że nie wytrzymałaby w całości wyciągania z grobu. Szybko się okazuje, że trumna przykrywa kolejną, tym razem z ołowiu. Ponowny pomiar napromieniowania potwierdza wcześniejsze. Nieszkodliwe wartości.

0: 8:35. Rozpoczyna się wyciąganie trumny. Jest ciężka. Waży ponad 100 kg. Potrzebne są do tego 4 osoby. 10 minut później trumna jest na powierzchni. Stoi teraz na środku Alei Kasztanowców, na folii z różowego winylu. Ołowiana obudowa jest nienaruszona. Ma 2,5 mm grubości. W pionowej przedniej oraz tylnej ścianie trumny znajdują się 4 otwory, każdy o średnicy około 5 mm. Umocowano w nich haki, dzięki którym trumnę w 1934 roku bezpiecznie spuszczono do grobu. Przez otwory widać kolejną, trzecią trumnę. Jest biała, z drewna. Nowy pomiar tym razem w przestrzeni między dwiema trumnami. Stężenie radonu, gaz powstający w wyniku rozpadu radu, nie jest wysokie. 8:55. Pracownicy zakładu pogrzebowego za pomocą dłuta oraz młota podważają górne krawędzie ołowianej trumny. Unoszą także wieko białej trumny drewnianej. Oto co zobaczyli 61 lat po pogrzebie.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A szykuje nam się odcinek wycieczkowy. Wybierzemy się nad krystalicznie czyste jezioro w Polsce. Pójdziemy szlakiem miejskich parków w Krakowie i pod Warszawą będziemy na wycieczce krajoznawczo-rowerowej.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Lublinie, gdzie kręcono filmy takie jak Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę, 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Dwieskątowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
9: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
0: Dla tych, którzy wybrali polskie morze. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A szykuje nam się odcinek wycieczkowy. Wybierzemy się nad krystalicznie czyste jezioro w Polsce. Pójdziemy szlakiem miejskich parków w Krakowie i pod Warszawą będziemy na wycieczce krajoznawczo-rowerowej.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik. Do usłyszenia.
0: Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: 215 dzień roku, już proszę. I kolejny tydzień wakacji razem zaczynamy. Jest poniedziałek, trzeci dzień sierpnia. Zaczynamy wspólnym, mam nadzieję, dobrym śniadaniem mistrzów. Na poranek zaplanowałem dla nas dużo dobrych, małych podróży. Szczegóły po siódmej, po pierwszych faktach. Widzę, że Marlena Chudź już roztańczona, po urlopie wróciła. Dzień dobry.
1: Roztańczona, ale też bardzo dużo dobrych informacji w faktach.
0: To za chwilkę. No, na dzień dobry natomiast mam dla państwa najpiękniejszą muzykę filmową na lato, jak zwykle. To może Cardigansi?

0: Piękne dźwięki. Michael Nyman, fortepian. 3 minuty brakuje do 7. Marlena Chudzio w studio faktów RMF Classic. Pierwsze fakty za chwilę, a w nich...
1: A w nich trochę dobrych informacji, nawet bardzo dobrych ze świata sportu, bo oczywiście powiemy o siatkarzach, najlepszych w Lidze Narodów i o Bartłomieju Kubkowskim, który wreszcie przeszedł do historii i dokonał tego, co sobie zamierzył, przepłynął Bałtyk.
2: Bo Bartłomiej Kubkowski naszym przyjacielem jest. Szczegóły o 7:00.
3: Reklama.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
0: 3 sierpnia, poniedziałek, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Zbliża się 7:00, czas na pierwsze poranne fakty od Marleny Chudzio.
1: Ponad 300 razy interweniowali od wczoraj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru. Według porannego raportu Państwowej Straży Pożarnej najwięcej, ponad 100 interwencji odnotowano w rejonie Katowic. Silny wiatr łamał drzewa, między innymi nad zalewem Chechło-Nakło w powiecie tarnogórskim. Według synoptyków w nowym tygodniu największym zagrożeniem będzie upał. Od 12 alerty będą obowiązywać w całej południowej Polsce. Materiały przygotowane przez AI mają być teraz wyraźnie oznaczone. W życie wszedł unijny akt o sztucznej inteligencji. Ma chronić przed wprowadzeniem internautów w błąd poprzez tak zwane deepfake'i, czyli nieprawdziwe informacje. Nowe przepisy nie sprawią jednak, że takie treści zupełnie znikną z internetu. W porannych faktach RMF Classic Igor Skrzypek opowie, co w praktyce wprowadza nowe prawo.
11: Akt o sztucznej inteligencji ma być batem na nadużycia w sektorze publicznym oraz ze strony przedsiębiorstw. Będą musiały wyraźnie oznaczać, że treść została wygenerowana przy pomocy sztucznej inteligencji. W przeciwnym razie narażą się na kary wysokie, maksymalnie do 15 milionów euro lub do 3% rocznego obrotu. Przepisy zmieniają też część usług. Chodzi o chatboty. Gdy na stronie internetowej firmy dostępny jest czat z pomocą, a jest obsługiwany przez AI, tutaj także musi pojawić się informacja na ten temat. Przepisy jednak nie wyeliminują deepfake'ów z internetu. Dlatego, że nie obejmują zwykłych użytkowników, czyli osób prywatnych.
12: Fakty na sportowo.
1: Polscy siatkarze znów najlepsi w Lidze Narodów. Biało-czerwoni we wczorajszym finale rozgrywanym w chińskim Ningbo pokonali po tiebreaku reprezentację USA. 5 setów, mnóstwo problemów, ale w końcówce to my zachowaliśmy więcej zimnej krwi. I o tym Wojciech Marczyk z naszej redakcji sportowej.
13: Mam wrażenie, że także siły i dokładności. Nasi reprezentanci popełniali wczoraj mnóstwo błędów, ale w tym 5 decydującym secie, dzięki dobrym zagrywkom, czy to Fornala, czy Leona, udało się zbudować kilkupunktową przewagę. Wcześniej świetną zmianę dał Kamil Semeniuk, a w końcówce punktował także nasz blok.
14: Heroiczny bój, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa, naprawdę. Ciężko opisać słowami to, jak jestem dumny z całej ekipy i z tej grupy ludzi.
13: Mówił po meczu libero naszej kadry Jakub Popiwczak. Wywalczone wczoraj złoto Ligi Narodów jest 9. medalem, jaki pod wodzą Nikoli Grbicia zdobyli polscy siatkarze.
1: Bartłomiej Kubkowski przeszedł do historii jako pierwszy człowiek, który przepłynął wpław Morze Bałtyckie. Po 55 godzinach spędzonych w wodzie i pokonaniu 160 kilometrów dotarł wczoraj do plaży w Dźwinowie.
15: Dawaj Bartek! Dawaj tu! Dawaj tu! Dawaj tu!
1: Pływak dedykował swój wyczyn podopiecznym Fundacji Cancer Fighters. Brawa także dla Karoliny Szczepaniak. Po 58 godzinach zakończyła swoją próbę zmierzenia się z Bałtykiem. Olimpijka z Pekinu i Londynu, rekordzistka Guinnessa oraz rekordzistka świata w 72-godzinnym nieprzerwanym pływaniu. To była jej druga próba przepłynięcia wpław Morza Bałtyckiego. Nie ma się co poddawać, Bartłomiejowi Kubkowskiemu udało się za piątym razem.
0: No, do 5 razy sztuka być może. A może wcześniej. Będziemy trzymać kciuki za kolejne próby i dopingujemy! Fakty wrócą za niecałą godzinę o 8:00. Ponownie słyszymy się z Marleną Chudzio. Dwanaście stopni w Suwałkach, 15 nad morzem, 19 w centrum, 20 na południu kraju. Tak zaczynamy pierwszy pełny tydzień sierpnia. I uwaga, dzisiaj znowu upalnie. Powrót do żaru, powrót do skwaru. Po południu nawet do 35 stopni nam się zapowiada. Takiej temperatury spodziewamy się na Podkarpaciu. Dziś ma być po prostu dość pogodnie. 4 po 7, wakacyjne śniadanie mistrzów, czas zacząć. Zapraszam do radiowego stołu, jak zwykle z dużą przyjemnością i z radością. Do 11 będę z wami w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, cześć.
16: Dzień dobry, co słychać?
0: Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Lidia, Miłosław, Nikodem i Augustyn. 3 sierpnia urodzili się bardzo wybitni ludzie kultury, legendarny wokalista Tony Bennett na przykład, aktor Martin Sheen na przykład. Urodziny dzisiaj świętuje także gitarzysta i frontman Metallica, James Hetfield. No może coś z Metallica zagramy, ale to by było, jakbyśmy zagrali w śniadaniu mistrzów wakacyjnym w RMF Classic. No zobaczymy, co się uda. Dla wszystkich, którzy dzisiaj mają jakąkolwiek okazję, powód do świętowania, dużo, dużo dobra. Ciepłe pozdrowienia wysyłam z Kopca Kościuszki, a ja daję znać też, że w wakacyjnym śniadaniu mistrzów dziś królować będą podróże małe i duże.
17: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Łyk optymizmu z samego rana.
0: I może być tak, że dzień zaczął się wam, no, delikatnie mówiąc, średnio. Na przykład mnie o 4 rano kot obudził i było ciężko już. No to mam antidotum muzyczne. Służę. Louis Armstrong.

0: John Powell i dźwięki z produkcji Jak wydresować smoka. 11 minut po godzinie 7 o poranku można mieć, szykując się do pracy, takie wrażenie, że cały czas nam ktoś czas kradnie. To u nas teraz będzie kulturalny rabunek.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie o kulturalnych złodziejach. W Wilnie w 1915 roku rozpoczęła się okupacja niemiecka ziem wydartych Rosji. To nie druga wojna światowa. Niemiecki okupant nie kojarzył się z masowymi mordami, ale poczytajmy dziennik Czesława Jankowskiego. Tu i ówdzie żołnierze niemieccy bez najmniejszej ceremonii kradną. Fraszka dla nich na przykład ściągnąć z wozu wyładowanego poduszkę, kołdrę, parę butów. Ludzie nie żenują się wyrażać o niemieckich żołnierzach złodzieje, ale powoli przywykają do tego rodzaju porządków wojennych. Jednak zaraz potem Jankowski dodaje, żołnierz niemiecki nawet nie szturchnie obrabowywanego obywatela. A tym bardziej nie zamierzy się kolbą. Bierze najspokojniej w świecie to, czego mu potrzeba, a tego, co mu na nic potrzebne, nie niszczy, nie rujnuje. Broń Boże! I oto dlaczego złodziejstwa niemieckie znosi ludność miejscowa do znacznego stopnia spokojnie i wyrozumiale. Niemiec, powiadają ludzie tutejsi, bierze cudzą rzecz jak swoją, jakby dla niego przygotowaną. Nie uderzy, nie obrazi brzydkim słowem, bierze i kwita. Kto już nad wszelką miarę odważny, ten nie daje broni swego dobytku. I wówczas Niemiec, bywało, odpuści. Broni nigdy nie dobędzie. Niezachwiana stanowczość, pewność siebie, wyłączne branie przedmiotów potrzebnych dla wojska oraz unikanie brutalności – oto co czyni do znacznego stopnia znośnymi bezpłatne rekwizycje niemieckie. W dodatku zajrzała i tu do nas opinia, którą sobie wyrobiły w Królestwie Polskim oddziały wojska bawarskiego. Bawarowie, opowiadają sobie ludzie tutejsi, słychać, że są wyjątkowo delikatni i kulturalni i uprzejmi. Z żalem więc Jankowski dodawał, my tu w Wilnie niestety Bawarów nie mamy. Cóż, zdarza się, że i na tamtej wojnie można było być kulturalnie rabowanym.

0: Opowieść o pięknej boskiej Carmen, czyli łyk klasyki w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. To za nami, 7:20, już wybory w Krakowie, że będą, to pewnie państwo wiecie, ale komunikacyjne wybory nas interesują dużo bardziej. To są wybory, o których już wiemy, a które mogą odbić się czkawką już jesienią.
1: Wakacje za kierownicą.
0: W Krakowie nie będzie tramwajów dwukierunkowych jeżdżących do Bronowic. Miasto rezygnuje z montażu przejazdówki. Według urzędników zastępcza komunikacja autobusowa się po prostu sprawdza. A sprawie przygląda się i sprawdza ją Przemek Błaszczyk.
2: Usłyszałem od urzędników, że montaż przejazdówki tramwajowej jest kosztowny, podobnie jak sam transport tramwajów dwukierunkowych. Usłyszałem też, że nie chodzi nawet o oszczędności, tylko o to, że po prostu autobusy się sprawdzają.
3: Musielibyśmy zapłacić pewno kilkaset tysięcy za zamontowanie tej przejazdówki, plus duże koszty, sam transport tramwajów dwukierunkowych to byłoby około 100 tysięcy złotych.
2: No pytanie tylko, czy podczas październikowych korków Kraków wytrzyma. Autobusy nie będą opóźnione i zatłoczone.
3: Ta komunikacja będzie wystarczająca,
2: zapewnia Michał Pyslik z Zarządu Dróg.
0: A sprawie przyglądał się dla nas Przemek Błaszczyk.

0: Henry Jackman, X-Men, pierwsza klasa, 7:28. Wiem, że część z was zastanawiała się, gdzie ten James Hetfield, czyli gitarzysta i frontman Metallica, który dzisiaj ma urodziny. Czy jakoś wybrnę z tego impasu dźwiękowego i czy Metallica zagram? Pewnie, że zagram. Już za chwilę po pogodzie.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak,
3: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.

0: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Po dniu oddechu wracamy do upałów. Teraz od 13 do 21 stopni, czyli nie najgorzej. Najchłodniej gdzie? Na Suwalszczyźnie. Najcieplej gdzie? Na Podkarpaciu. Dużo słońca na Dolnym Śląsku, pogodnie jest nad morzem. Trochę deszczowych chmur może się pojawić jeszcze nad Kielcami, na Lubelszczyźnie i w centrum kraju, ale dzisiaj jak? Gorąco, nawet do 35 stopni. 7:31. Jak on z tego wybrnie, żeby zagrać coś Metaliki? No w bardzo prosty sposób okazuje się, że muzyka tego kultowego metalowego zespołu fascynuje także różnych kompozytorów. Queen of the Ring, The Unforgiven, czyli utwór znany Metaliki, ale w nieco innym aranżu.

0: Przepłynął przez poranek biały delfin. 7:39.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Ceny mieszkań w Polsce wyhamowały, ale cały czas pozostają wysokie. W drugim kwartale roku największy wzrost odnotowano gdzie? W Krakowie. Tu średnia cena metra kwadratowego wzrosła 5% i to teraz już 14 tysięcy złotych, około 14 tysięcy. W Warszawie za metr trzeba zapłacić średnio 15 800 zł. Spadki cen zanotowano jedynie we Wrocławiu i w Łodzi, jeżeli chodzi o duże miejscowości. Jednocześnie rekordy padają na rynku kredytów hipotecznych. Po raz pierwszy średnia kwota wnioskowanego kredytu przekroczyła 500 tysięcy złotych, a zdolność kredytowa czteroosobowej rodziny z dochodem 12 tysięcy złotych netto miesięcznie sięga ponad 800 tysięcy złotych. Dobra wiadomość społecznie, która ma pewnie także wartość ekonomiczną. Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol. To wynika z najnowszego badania CBOS. Odsetek osób deklarujących całkowitą abstynencję wzrósł od 2019 roku aż o 7 punktów procentowych i osiągnął rekordowe 23%. Często uważamy się za odpornych na reklamę, ale badania pokazują coś innego. Prawie połowa klientów, 48%, którzy zauważyli reklamę w sklepie, przyznała, że wpłynęła ona na ich decyzje zakupowe. Co szósty badany od razu kupił reklamowany produkt, a ponad 32% rozważało jego zakup. To dowód, że odpowiednio podana reklama nadal skutecznie na nas działa. To nie wiem, jak podziałają na nas kursy walut. Sprawdzamy, co dzieje się poniedziałkowo. Euro po 4,31 zł, dolar trochę taniej po 3,74 zł, funt brytyjski po 5,03 zł i frank szwajcarski po 4,64 zł.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: 12 minut brakuje do 8, słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów poniedziałkowego w RMF Classic, a my podajemy tu kolejne brzmienia między innymi.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: I jakie to brzmienie będzie? Jakie to brzmienie będzie, które na ten tydzień wam proponujemy jako zapowiedź tego, o czym do nas napiszecie? Wsiąść do pociągu, nie byle jakiego, do wakacyjnego pociągu. Ile przygód w pociągu się może przydarzyć? Mam nadzieję, że tylko tych dobrych. Nie chodzi mi o takie przygody, o których za chwilę powiem w przeglądzie prasy po ósmej. Pociąg. To jest to brzmienie, które mam nadzieję wywoła w was miłe wspomnienia, miłe przeżycia związane z latem, z wakacjami. Opiszcie swoją wakacyjną przygodę związaną z pociągiem, w pociągu. Czekam wieści. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Najfajniejsze opowieści oczywiście nagradzam bidonem z logo RMF Classic. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.

0: Pięknie grają, pięknie grają. Gdzie tak pięknie grają, pani Marleno? W RMF Classic oczywiście. Pięknie grają z doktora Morty Norman. Kompozycja bardzo nam się podoba. A my zapraszamy was już powoli na kolejne fakty, które o 8. Marleno, co w faktach?
1: Będą ważne informacje dla pacjentów. Ruszyła nowa wersja centralnej rejestracji i zapiszemy się do kolejnych specjalistów.
2: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Po reklamie.
0: 8. RMF Classic i RMF Classic Warszawa i obiecane fakty. Marlena Chudzia.
1: Potrzebne są zmiany w systemie ostrzegania Polaków przed zagrożeniami. Politycy w tej sprawie są jednogłośni. Po tym, jak na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta, a mieszkańcy regionu nie otrzymali alertu RCB.
6: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji już zapowiedziało zmiany dotyczące alertów. Tak, po tym alarmie, po syrenie powinien być taki alarm RCB dotyczący tego, co się stało, tak żeby Polacy, którzy zostali ostrzeżeni alarmem, potem mogli spokojnie pójść spać.
1: Mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Podobnie uważa Krzysztof Hetman z PSL i zwraca uwagę także na inne ostrzeżenia RCB.
7: Zdziwienie budzi SMS przysłany w środku nocy w sprawie Czadu, a brakuje wiadomości dotyczącej tego, co się zdarzyło chociażby z środy na czwartek. Jestem przekonany, że to można w szybki sposób naprawić.
1: Do naprawy wzywa też opozycja, ale w krytycznych słowach.
8: Widzimy jasno po przypadku rakiety, że system nie zadziałał. To znaczy, że przez 2 lata i 7 miesięcy rząd Donalda Tuska, który wcześniej krytykował rządy Prawa i Sprawiedliwości w tych sprawach, po prostu nie zrobił nic. Mamy w tej sprawie bardzo wiele do zrobienia.
1: Mówi Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 2 miliony terminów wizyt u lekarza są dostępne w ramach nowej wersji centralnej rejestracji. Od dzisiaj ten mechanizm jest rozszerzany. Są w nim zapisy na konsultacje u 8 kolejnych specjalistów. Według Ministerstwa Zdrowia ma to uporządkować kolejki do części lekarzy. Nasz reporter Michał Dobrołowicz sprawdzał, na jakie wizyty od dzisiaj można zapisać się przez centralną rejestrację.
9: Między innymi do endokrynologa, do nefrologa, do pulmonologa, do specjalisty chorób zakaźnych i do kardiologa. Tutaj chodzi tylko o pierwszorazowe wizyty, na które wcześniej musimy dostać skierowanie od naszego lekarza rodzinnego, bo centralna rejestracja nie działa w przypadkach pilnych i w przypadkach nagłych.
1: Jak lekarze komentują te zmiany?
9: Porównują rejestrację do dużej bazy wolnych dat i wolnych godzin wizyt u lekarza na NFZ. Internista profesor Piotr Dąbrowiecki liczy, że to faktycznie usprawni umawianie się na konsultacje czy na badania, ale ostrzega, że w ten sposób nagle wolnych terminów nie przybędzie.
10: Jeżeli będzie tak, że ci pacjenci będą musieli skakać po różnych poradniach albo jeździć gdzieś daleko, bo tam gdzieś jest możliwość szybciej, tu niestety trzeba długo czekać, no to nadal to chyba nie odpowiada na potrzeby pacjenta.
9: Ważne jest to, że z rejestracji mogą korzystać też osoby, które nie mają internetowego konta pacjenta, a nawet nie korzystają z internetu. Wolne terminy można sprawdzić w swojej przychodni. Placówki muszą umożliwić zapisywanie się też w tradycyjny sposób na miejscu.
1: Teraz ważna informacja dla kierowców w Warszawie. Drogowcy rozpoczęli remont wiaduktu Alei Niepodległości przy Głównym Urzędzie Statystycznym. Zamknęli po jednym pasie każdej jezdni trasy łazienkowskiej. Prace mają potrwać 4 tygodnie i skończą się na początku września. Na ulicach Poznania pojawi się więcej koziołków. Nowe figurki pojawią się w 3 miejscach. Przy Centrum Kultury Zamek, Bibliotece Raczyńskich i przy Bramie Poznania. Miasto ogłosiło już konkurs na ich projekt.
11: Zakładamy, że te rzeźby będą do rzeźby dwóch koziołków, tak jak tutaj w naszej symbolice naszego miasta. I będą to rzeźby wykonane z brązu, tak jak w wielu innych miastach, mają być taką właśnie atrakcją turystyczną, promującą miasto, przyciągającą turystów, mieszkańców.
1: Mówiła RMF Max Paulina Itczak z Poznańskiego Urzędu Miasta. Nowe koziołki pojawią się w przyszłym roku.
0: I tu może pojawić się piękne polskie słowo trykać, prawda? Że koziołki
1: będą
0: się
1: trykać.
0: My będziemy się słyszeć z Marleną ponownie o 9, czyli za niecałą godzinę. A teraz biegniemy szybciutko do pogody. 21 stopni w Rzeszowie już, 20 w Krakowie, w Katowicach, na Śląsku. Rano możliwe niewielkie burze i zachmurzenia, trochę większe niż duże. Piękne, bezchmurne niebo z kolei o poranku na Dolnym Śląsku. Nowy tydzień zaczną nam się ciepło, a będzie jak? Będzie gorąco. Nad morzem do 28 stopni, w centrum od 30 do 33, a na Podkarpaciu dziś nawet 35 stopni. 4 po 8, no i proszę. I proszę, i drugi miesiąc wakacji mam, ale to leci, prawda? No i niby początek tygodnia, człowiek to już by chciał gdzieś uciec, taką mam refleksję. Jak nie urlop, to może na wycieczkę chociaż. To ja kilka propozycji wycieczkowych mam dla państwa. Pójdziemy szlakiem parków w Krakowie, bardzo skrupulatnie, tak park po parku. Będziemy poznawali tę przestrzeń i jeszcze wycieczkę państwu proponuję nad krystalicznie czyste jezioro. I to w Polsce.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
0: Dużo dźwięków w zabawie brzmienia lata pociągi, a teraz brzmienie gazet. Wiem, że niektórzy czekają. Przegląd prasy nam się należy i tak będzie. I należy nam się najpiękniejsza muzyka filmowa na lato. Pan Sting, grupa The Police, Every Breath You Take. To co? Mówimy światu dzień dobry, wdech, wydech, wdech, wydech.

0: szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: Dużo dobrych wieści nam się szykuje. Jeśli marzycie o kąpieli w krystalicznie czystej wodzie, warto wybrać się nad Jezioro Budzisławskie i o tym dzisiaj powiemy, ale za chwil parę. A w prasie co? Zima zaskakuje kogo? Kierowców, tak mówią, prawda? A upały kogo zaskoczyły? Kolejarzy. Po czerwcowo-lipcowych upałach resort infrastruktury zapowiada zmiany na kolei, jak pisze Dziennik Gazeta Prawna Dziś. Mają one dotyczyć m.in. sieci trakcyjnej, nadzoru nad wykonawcami torów oraz zakupy pociągów z wydajniejszą klimatyzacją. To ważny punkt, oj ważny. Podczas fali upałów, która trwała od 25 czerwca do 1 lipca, odwołano ponad 500 pociągów, wiele połączeń miało wielogodzinne opóźnienia. Problemy dotyczyły także klimatyzacji, albo też przez klimatyzację te problemy były, przez co PKP Intercity musiało włączyć z ruchu blisko 200 wagonów. W dużej mierze nie byliśmy przygotowani na upały na przełomie czerwca i lipca. Dobrze, że ktoś to przyznał i to przyznał wiceminister infrastruktury i dobrze, i za takie przyznanie się warto wiceministra pochwalić. Zmieniamy temat. 43% to jest liczba z drugiej strony wyborczej. Lubię te liczby, wiecie. 43% wszystkich rezerwacji dokonywanych od maja do lipca dotyczyło gór w Polsce, a górskich miejscowości, a słowa morze szukało 38% osób. I tak się stało, panie, panowie, że góry w ten sposób po raz pierwszy w rankingu wyprzedziły Bałtyk. No to może jeszcze na koniec, jak zwykle w poniedziałek, Dziennik Literacki do czytania online. Kto nie sięgnął jeszcze po książkę Historia kobiet w 101 przedmiotach Annabel Hirsch, ten może nabrać na to ochoty po recenzji, którą przeczytacie w Dzienniku Literackim. Autorka tej recenzji zwraca uwagę, że przedmioty opisywane przez Hirsch są nie tylko elementami codzienności, ale też świadectwami społecznych norm i kulturowych uprzedzeń. Przykładem jest bidet, który z neutralnego urządzenia higienicznego stał się symbolem obciążonym skojarzeniami na przykład z seksualnością, a także ze społeczną rolą i kontrolą kobiet. Annabel Hirsch, książka w recenzji Urszuli Pieczek, do znalezienia w Dzienniku Literackim.
0: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: 8.20, Thomas Newman ratując pana Banksa, czyli bardzo piękne dźwięki. Ja wycieczkę obiecałem do miejsca, które zaskakuje tym, jak czysta woda tam jest. Jeśli marzycie o kąpieli w krystalicznie czystej wodzie, to nie trzeba jechać bardzo daleko. Wystarczy wybrać się nad jezioro Budzisławskie w powiecie konińskim. Nad jedno po prostu z najczystszych jezior w naszym kraju, wyróżnione przez sam National Geographic. Zbiornik przyciąga nie tylko turystów, którzy chcą wypocząć na łonie natury i poplażować, ale również nurków. Specjalnie dla nich w jeziorze powstał tor podwodny ułatwiający naukę nurkowania.
1: Jezioro jest bardzo urokliwe. Właściwie jest w pierwszej dziesiątce najczystszych jezior w Polsce. Jest to zupełnie inna specyfika niż nurkowanie gdzieś w kamieniołomie i zupełnie też inna niż nurkowanie za granicą. No warto spróbować, warto zobaczyć, co jest pod wodą.
2: No właśnie, co jest pod wodą?
1: Jest tu bardzo bogata fauna i flora. To bardzo specyficzne jezioro, charakteryzujące się bardzo ładną widocznością. Tu potrafi być ponad 10 metrów widoczności. Mamy bardzo dużo ryb.
2: Ocieracie się o rybki, jak pływacie.
1: Tak.
2: Na Pomoście spotkałam ludzi, którzy tutaj przebywają. Państwo, skąd przyjechaliście?
3: Wrocławia.
2: Podoba się tutaj?
3: Tak, tu 20 lat przyjeżdżamy, więc znamy te tereny.
2: Poleca pan to jezioro innym ludziom, którzy szukają miejsca, żeby zobaczyć coś ciekawego?
4: Oczywiście.
2: Dlaczego?
4: No bo jest czysta woda.
2: Jaka czysta?
4: Aż do samego dna.
0: No aż do samego dna i nie tak, że pływamy, potem nurkujemy, a tam z widoczków to opona, cegła, monitor, opona, cegła, monitor. Nie, nie. Z Moniką Martyniuk z bazy nurkowej w Trębach Starych nad jeziorem Budzisławskim i z turystami, którzy, jak słyszeliście, nad jezioro pojechali i wracają co roku, rozmawiała nasza reporterka Beata Pieczyńska.
5: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Błyk optymizmu z samego rana.

0: Kultowy temat Alternatywy 4, Jerzy Duduś Matuszkiewicz. A już za chwileczkę, już za momencik zaśpiewa dla nas Anya Taylor-Joy, którą można oglądać od niedawna w nowym serialu Lucky, zatytułowany ten serial. Widziałem dwa odcinki, naprawdę nieźle się to rozkręca. My też się powoli rozkręcamy w wakacyjnym śniadaniu mistrzów i za chwilę łączenie z Wrocławiem, tam Magda Juszczyk podsumuje dla nas zakończony festiwal Nowe Horyzonty.
1: Reklama.
2: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku, różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy, opakowanie 10 rolek, teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
9: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa. Bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz, lody, kawa, ale od

0: odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
1: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Prognoza pogody w RMF Classic.
5: Wczoraj łapaliśmy oddech od upałów, a dziś znowu szykujcie się na żar z nieba. Najgoręcej ma być na Podkarpaciu, nawet 35 stopni. Tam teraz 15 stopni w Suwałkach, 19 w centrum, 21 w Rzeszowie, tam najcieplej. W Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie rano i przed południem może jeszcze trochę popadać deszcz, może zrobić się burzowo, ale tylko przez chwilkę. Najcieplejszym dniem tego tygodnia ma być środa. A w poniedziałek najpiękniejsza muzyka filmowa na lato cały czas nam towarzyszy i takie pieśni jak choćby ta. Na scenę wchodzi ona, Anya Taylor-Joy. Ostatniej nocy w Soho, Downtown.

0: Tańczący z wilkami, John Barry, 8:37.
1: Studio festiwalowe.
0: Piękny to był czas festiwalowy, ale wszystko co piękne się kończy. Zakończył się 26. Festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Miasto opustoszało, a Magda Juszczyk jeszcze we Wrocławiu jest. Magdo, znamy laureatów, to i od nich zacznijmy. Kto zwyciężył?
2: Grand Prix Festiwalu Nowe Horyzonty zdobył w tym roku film Spadający liść gruzińskiego reżysera Aleksandra Koberidze. Przyznano tę główną nagrodę filmowi nakręconemu starą, przestarzałą, maleńką kamerą, a film przynosi ze sobą nowe, witalne kino wielkiego ekranu. I taki mamy oto paradoks. Nagrodę publiczności zdobyła natomiast Gradiva Marian Atlan. Film jest opowieścią o pierwszych miłościach, uśpionym wulkanie młodości i szkolnej wycieczce. Podążamy za grupką francuskich licealistów, których charyzmatyczna nauczycielka łaciny zabiera do Neapolu. A mam jeszcze jedną refleksję, którą chciałabym się podzielić. Otóż filmem zamknięcia był Hot Spot Agnieszki Smoczyńskiej. Bardzo szczególny to film z międzynarodową obsadą, zdjęciami Kuby Kijowskiego, które mnie zachwyciły, świetnymi kostiumami i scenografią, muzyką duetu Wrońska-Macuk i efektami specjalnymi, za które odpowiada niegdysiejszy gość naszego radia Szymon Kania. Ja zostałam po projekcji do ostatniej literki napisów końcowych i wychodziłam z seansu z ochotą powrotu do tego przedziwnego, futurystycznego i vintage'owego jednocześnie świata, którym zarządza AI. Hot Spot nie przypadł do gustu tym, z którymi rozmawiałam po gali zamknięcia. A są to ludzie, z których zdaniem się liczę. Zostałam zatem odosobniona w swoim entuzjastycznym odbiorze. I to jest też jakoś w porządku, myślę. I teraz epilog tej mojej tyrady, w której odniosę się do przypadkowej rozmowy z trzema chłopakami w klubie festiwalowym. Okazało się, że rozmawiałam z aktorami. I co reprezentanci młodego pokolenia o Hot Spot mi powiedzieli? Ewentualne zarzuty, które można by mieć do filmu, zupełnie nie mają dla nich znaczenia. Bo w filmie Smoczyńskiej jest odwaga, ryzyko, też zabawa i tak zwane odpięcie wrotek, a tego właśnie tym adeptom sztuki aktorskiej bardzo dziś w polskim kinie brakuje. Powiedzieli mi w środku nocy pod platanem w klubie Arsenał, że kochają aktorstwo, ale gdy patrzą na to, co powstaje dzisiaj w polskim kinie, z jaką zachowawczością czy konformizmem tworzą współcześni polscy reżyserzy, to w nich po prostu gaśnie pragnienie grania. Churalnie niemal mówiła mi cała ta trójka, że chcą takiego ryzyka, jakie przyjął na siebie w głównej roli w Hot Spot Andrzej Konopka. To zwierzenie aktorów młodego pokolenia jest dla mnie poza kilkoma filmami, o których na pewno będę jeszcze na antenie opowiadać, czymś najważniejszym, co wywożę z festiwalu Nowe Horyzonty w tym roku.
0: Swoimi spostrzeżeniami dzieli się z nami Magda Juszczyk, która we Wrocławiu jeszcze przed dziewiątą z Magdą się połączymy i o pozostałe części związane z tym, co przeżywała Magda na festiwalu i co oglądała. O to poproszę, a sam festiwal już teraz w trybie online do 9 sierpnia.
1: Studio festiwalowe.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.
15: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: Po reklamie.

0: Niezawodny jest pan Roy. Pretty Woman za 10:09.
1: Studio festiwalowe.
0: Niezawodna jest Magda Juszczyk, która była, widziała Nowe Horyzonty, oglądała, wytuptała wszystkie szlaki między seansami. Nowe Horyzonty, zresztą to nie dziwota, mają swoją wierną publiczność od lat. Ona kocha po prostu być we Wrocławiu i przez wiele dni oglądać filmy artystyczne z całego świata. Wczoraj ostatnie projekcje, no jak się domyślam, atmosfera była przygaszona faktem, że to już finał, prawda? Magda z nami cały czas we Wrocławiu. Jak zniosłaś kres festiwalu, który tak bardzo kochasz?
2: Ja nazywam to syndromem pokolonijnym, chociaż udział w festiwalu to naprawdę sporo wysiłku i to przez wiele dni. Od 26 lat wydarzenie przyciąga koneserów kina, jego twórców, młodych artystów i przyszłych filmowców. Można powiedzieć, że to Mekka dla wszystkich, którzy żyją kinem po prostu. Pozwól, Łukaszu, że podzielę się impresją oraz wynikiem moich tak zwanych badań terenowych dotyczących tegorocznej odsłony Nowych Horyzontów. Po pierwsze, festiwal ma nowego dyrektora. Marcina Pieńkowskiego po wielu latach pożegnaliśmy z tej funkcji i ja wyznam, dotkliwie odczuwałam jego nieobecność. Chodzi o wymianę wrażeń z konkretnym specjalistą, o bycie prowadzonym też przez niego za pośrednictwem porad, sugestii, czy po prostu fachowych opowieści o danej produkcji, którą Marcin Pieńkowski zwiózł ze świata. Doprawdy nie wiem, czy nieobecność Pieńkowskiego wpłynęła na to, jakie filmy znalazły się w programie, a inaczej rzecz ujmując, jakie wrażenia o stanie kina wywozimy w tym roku z Wrocławia. Ale w kuluarach dało się usłyszeć częściej niż w ubiegłych latach, że trudno znaleźć jakieś olśnienia. Dużo było dobrych filmów, ale takich tąpnięć chyba nie odnotowaliśmy. Aczkolwiek nie widziałam, przyznam, kilku tytułów, które znacząco mogłyby zmienić moje odczucia. Film Otwarcia jest na przykład taką produkcją. Fjord Christiana Mungiu z Renatą Reinswe w obsadzie. W relacjach międzyludzkich było trochę inaczej. Po seansach jakoś spokojniej, nie buzowało w kuluarach i przy wejściu do kina, nie kipiało energią czy ekstazą. I chyba nie odpowiada za to nowa dyrektorka Dorota Lech, której, sądząc po sposobie bycia, choćby na gali zamknięcia, entuzjazmu i energii nie brakuje. Czytamy na stronie, że ma wieloletnie doświadczenie szlifowane na największych wydarzeniach i w instytucjach filmowych świata, doskonałe rozeznanie w kinie, w tym kinie europejskim, i choć większość swojego zawodowego życia spędziła w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, to sercem związana jest z jej rodzinnym Dolnym Śląskiem. Może po prostu zmienia nam się w Polsce obyczajowość i percepcja kina? Sama nie wiem.
0: Magda Juszczyk, a wy jakie macie odczucia po tegorocznym 26. Międzynarodowym Festiwalu Nowe Horyzonty? Możecie o tym napisać do Magdy, magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl, no i wejdźcie na stronę festiwalu do 9 sierpnia, tam online'owa odsłona tego wydarzenia.
1: Studio festiwalowe.

0: Fara, fa przyjemnie się zrobiło, prawda? Piąty kwintet E-dur, menuet, Luigi Boccherini, łyk klasyki, klasiko, przed faktami, tak. Marlena Chudzio, już za chwileczkę, już za momencik.
1: Jestem.
0: A co w faktach?
1: W faktach będzie nieco poważniej, bo będzie o akcji jurajskich goprowców, weekendowej akcji, ale będzie też ciut polityki.
2: Reklama.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Po reklamie.
16: Jest 9:00, są fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
17: Pracowity weekend jurajskich goprowców. Ratownicy pomagali uczestnikom dwóch obozów harcerskich na Jurze. Kilkoro dzieci trafiło do szpitali. W faktach RMF Classic nasza reporterka Anna Kropaczek. Jaki był powód?
18: Przyczyniła się do tego pogoda. Najpierw goprowcy interweniowali na terenie obozu harcerskiego w Kostkowicach. Udzielili pomocy 11 osobom. 5 z nich, między innymi z objawami udaru cieplnego i odwodnienia, wymagało hospitalizacji. Kilka godzin później ratownicy GoPro wraz ze strażakami i policjantami brali udział w ewakuacji 120 uczestników obozu harcerskiego z Podlesic. Tam szkody wyrządziła nawałnica. Obozowicze zostali przetransportowani do szkoły w Kroczycach, gdzie pomocy medycznej udzielono 10 z nich. Jedna harcerka jeszcze na terenie obozowiska została przekazana przez GOPR zespołowi ratownictwa medycznego i trafiła do szpitala. W sumie w działaniach na Jurze na terenie obozowisk harcerskich brały udział 4 zespoły GOPR-u.
17: Od dziś zamknięty dla ruchu turystycznego jest czerwony szlak prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego. Powodem jest remont trasy, która jest w bardzo złym stanie technicznym. Prace mogą potrwać około 3 tygodni. Zamknięcie czerwonego szlaku nie oznacza zamknięcia dojścia w kierunku Szpiglasowej Przełęczy. Zostaje szlak żółty, czyli tak zwana ceprostrada prowadząca od schroniska nad Morskim Okiem w kierunku Szpiglasowej Przełęczy. W Sejmie rozpoczęła się wakacyjna przerwa, ale w polityce nadal dzieje się dużo. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus z Mateuszem Morawieckim na czele formalnie nadal nie zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości. Sprawiedliwości. Igor Skrzypek pytał, czy w tym tygodniu ich przynależność partyjna może się zmienić.
2: No, sami politycy związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus twierdzą, że nic się nie zmieni, bo z partii zostali już wypchnięci, mimo że formalnie nadal są członkami Prawa i Sprawiedliwości.
13: Myślę, że warto opierać się na stanach faktycznych, a na stanie faktycznym my zostaliśmy z PiS-u wyrzuceni.
2: Mówi poseł Marcin Horała. Zapytałem więc, czy będzie kłamstwem, jeśli przedstawię go jako polityka Prawa i Sprawiedliwości.
13: Jestem członkiem szerokiego ruchu Rozwój Plus, którym jest Stowarzyszenie Rozwój Plus, którym jest Klub Parlamentarny Rozwój Plus, a na partię pewnie przyjdzie czas, ale to w przyszłości będziemy się tym martwić.
2: W przyszłości, czyli prawdopodobnie po decyzjach rzecznika dyscyplinarnego PiS. Karol Karski ma zdecydować w sprawie członków ugrupowania, którzy nie podpisali oświadczenia o przynależności. Zgodnie z zapowiedziami, decyzje powinny zapaść w ciągu najbliższych 2 tygodni.
17: 15 października odbędzie się konwencja Stowarzyszenia Rozwój Plus, co wczoraj zapowiedział Mateusz Morawiecki. A teraz inne plusy. Po nieco chłodniejszej niedzieli upały znów wracają. Dziś po południu w kraju do 36 stopni, w centrum około 30. Około 24 kresek pokażą termometry na wybrzeżu. Upały szybko nie odpuszczą, bo jutro...
19: Jeszcze cieplej, w centralnej i południowej Polsce 36-38 stopni, na północy około 30 stopni i znowu front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Także lato będzie w pełni, ponieważ codziennie będą albo upały, albo burze i taka przemijanka pogodowa, można powiedzieć. Gorąca, zwrotnikowa masa powietrza utrzymuje nam się do końca tygodnia na przeważającym obszarze kraju, także i w środę spodziewamy się upału do 35-36 stopni na południu Polski i w czwartek i w piątek również, nieco chłodniej w tej Polsce północnej, ale tam też temperatury około 28-30.
17: Mówi nam synoptyk Ewa Łapińska z IMGW. Poniżej 30 stopni na termometrach w całej Polsce dopiero w weekend.
16: Taki oddech trzeba złapać. Taki bardzo, bardzo głębokie wydechy proponuję, tylko nie między 14 a 17, bo wtedy jest gorąco. Fakty wrócą do nas do 10, my zerkamy na pogodową mapę raz jeszcze. Skwar, upał z nieba, żar. To są słowa, które jak słyszycie w faktach wracają, wracają także w pogodzie. Wracają one po prostu do słownika naszego pogodowego. Do czwartku, jak słyszeliście również w faktach, będę ich z premedytacją używał, ale obiecuję się nie uzależnić. Teraz 19 stopni nad morzem, 21 w Warszawie, 25 już na Podkarpaciu. Chmur najwięcej na Podhalu i w rejonie Szczecina. 4 po 9. Jeden jest kiosk, w którym znajdziecie stare wydania gazet, takie sprzed wielu, wielu lat. To jest Retro Kiosk, prowadzony w RMF Classic przez bardzo eleganckiego pana, co się zowie Przemek Semczuk, z poczuciem humoru również. O czym przekonamy się dzisiaj jeszcze przed 10. Ile mieliśmy pół wieku temu samochodów w Polsce? No właśnie o tym między innymi w Retro Kiosku będzie. Wcześniej inna premiera 6 odcinka zawodowych, wakacyjnych, bardzo profesjonalnych i zabawnych opowieści Artura Andrusa. Jest na co czekać.
20: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na lato.
16: A teraz będzie włoski akcent. Il gatto e la volpe. Luca, bardzo proszę.

0: Wagon Train i Jerome Moroz, nasz wagonik dojechał do punktu programu, który nazywa się Artur Andrus przedstawia, zawodowo przedstawia historię zawodowców wakacyjnych. Odcinek 6.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
2: Odcinek 6. Ochmistrz, ochmistrzyni. Dawniej tak była nazywana osoba zarządzająca dworem magnata. W marynarce ochmistrz to oficer administracyjno-gospodarczy na statku. Ale współczesny wakacyjny ochmistrz czy wakacyjna ochmistrzyni to ktoś, kto ma za zadanie wszystkim się zachwycać, chodzić i chwalić, wydawać z siebie głośne och na widok czegoś lub kogoś. Ochmistrz komentuje wyłącznie komplementami wakacyjne zdjęcia zamieszczone na profilach społecznościowych w czasowiczów, wystawia same pozytywne recenzje ośrodkom wypoczynkowym i hotelom. We wszystkim i wszędzie ma się doszukiwać tylko dobrych stron. Kiedyś więcej było ludzi zawodowo i z wyboru zajmujących się budowaniem pozytywnego wizerunku wakacyjnego wypoczynku. Dzisiaj często są to osoby skazane przez sądy na ochmistrzowanie w ramach prac społecznych. Najczęściej są to internetowi hejterzy, w ten sposób w czasie urlopów poddawani próbie resocjalizacji. Najstarszym czynnym ochmistrzem jest działający w Krynicy Zdroju pan Stefan, który już w 1932 roku hejtował Jana Kiepurę, bo wolał Adesari. Ktoś powie, że przecież istnieją nie tylko ochy, ale i achy. To prawda, ale po pierwsze nie ma w naszym języku pojęcia achmistrza czy achmistrzyni. Po drugie, wyraz ach może być mylący, bo bywa używany w odniesieniu do kobiet o imieniu Joanna, jako przejaw niespecjalnej życzliwości. Nie ma tych ach, bo poszły na spacer, ta acha jest strasznie złośliwa i tym podobne. Zostańmy więc przy ochmistrzu i ochmistrzyni. Przydadzą się w każdym miejscu wypoczynku do poprawiania nastrojów czasowiczów. Mogą na przykład przeciwstawiać się modzie na tak zwane paragony grozy, chodząc po lokalach gastronomicznych i głośno komentując: och, jak tu tanio! Ochmistrz lub ochmistrzyni bywają zatrudniani przez koła Polskiego Związku Wędkarskiego do wyrażania zachwytu wielkością złowionej ryby. Polskim branżowym hymnem ochmistrzów i ochmistrzyń jest piosenka Baw mnie, utwór z filmu Och, Karol. Hymnem międzynarodowym przebój wylansowany przez Nila Sedakę O, Karol. Bo możemy przyjąć, że po angielsku ochmistrz to O, Master. Jest jeszcze jeden wakacyjny zawód, którego nazwa została zaczerpnięta ze słownika staropolskich urzędów. Pod stoli to kiedyś urzędnik usługujący przy stole królewskim czy książęcym. A obecnie wakacyjny pod stoli to pracownik klubu lub dyskoteki, który ma za zadanie sprawdzić, czy wszyscy goście już wyszli i czy można zamykać lokal.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: Narozrabiali muzycznie i poszli, piraci z Karaibów, to za nami, w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, a ja teraz ważne ogłoszenie mam dla tych, co w centrum kraju mieszkają, Warszawa i okolice. Mam dla was rowerową inspirację, czyli zaproszenie do Mińska Mazowieckiego.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Na Mazowszu tras rowerowych nie brakuje, ale można podróżowanie połączyć ze zwiedzaniem, wybierając się do Mińska Mazowieckiego. Mamy tam w sumie 3 propozycje różnych tras, każda liczy około 50 km. Start i meta znajdują się w rejonie stacji PKP.
2: Trasa będzie startowała z miejsca, które pewnie fani rancha znają dobrze. Tam, gdzie tramwaj konny dojeżdża z Mrozów. On dojeżdża do sanatorium w Rudce. I stamtąd możecie pojechać do rezerwatu na przełom Witówki, obejrzeć słone bagna, rezerwat Jedlina, bagno Pogorzel, zobaczyć najstarszą sosnę na Mazowszu i na końcu jeszcze przebiec się po górach łańcuchowych.
0: Opowiadała Przemkowi Mzykowi i nam Dorota Zbińkowska-Kostrzewska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Szczegóły tras znajdziecie na stronie internetowej Mazowsze Travel.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Najnowsze mapy pogodowe jasno pokazują, że najcieplejszym dniem tego tygodnia ma być zdecydowanie środa, wtedy miejscami nawet do 38 stopni. Dziś 25 stopni po południu, między innymi w Koszalinie, no dobrze, 26, a najcieplej będzie na Podkarpaciu, tam do 35 stopni. Teraz w Polsce od 20 do 29 stopni. Najcieplej jest gdzie? W Rzeszowie.

0: reklama.
1: Bo w media ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W media ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
3: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Klasyka zagościła w najlepszym wydaniu, w śniadaniu mistrzów wakacyjnym, a my przenosimy się do Krakowa, gdzie szaleństwo prawdziwe za sprawą odkrywców krakowskich parków. To jest projekt, który cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem. Organizatorzy osiągnęli cel, chyba tak się wydaje. Renato Pasiut zna szczegóły.
1: W ramach projektu, który ma na celu zachęcenie mieszkańców do aktywnego odkrywania krakowskiej zieleni, w 78 parkach ustawiono budki z pieczątkami. Uczestnicy zbierają je do specjalnych książeczek, odwiedzając kolejne zielone zakątki miasta. Organizatorzy podkreślają, że akcja przerosła ich oczekiwania. W ciągu kilku dni mieszkańcy odebrali już 1000 książeczek, a pojawili się nawet pierwsi zdobywcy kompletu pieczątek. Wokół projektu powstała też internetowa społeczność, w której uczestnicy wymieniają się wskazówkami i relacjami z odwiedzanych parków.
0: Nie pozostaje nic innego, tylko biec po pieczątki. Prosty pomysł, a działa.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.

Hasta luego.

0: Aleksandr Despla i Strażnicy Marzeń na puentę poniedziałkowego śniadania mistrzów. My słyszymy się jutro przed siódmą. Green Festival się będzie zapowiadał. Odwiedzi nas szef tego wydarzenia i organizator Grzegorz Dukielski, a oprócz tego oczywiście nie zabraknie niespodzianek. Teraz zostawiam was w dobrych rękach. Za chwilę Ula Urzędowska przejmie stery, a wcześniej o 11:00 fakty.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
16: To jest RMF Classic. Minęła 11:00. Czas na najważniejsze fakty, które przygotowała Marlena Chudzio.
17: Ministerstwo Zdrowia złożyło dzisiaj apelację od wyroku belgijskiego sądu w sprawie nieodebranych szczepionek od firmy Pfizer. Przypomnijmy, na początku kwietnia sąd w Brukseli nakazał Polsce zapłatę ponad 6 miliardów złotych i odebranie 64 milionów zaległych dawek preparatu przeciwko koronawirusowi. Jak potwierdził reporter RMF FM, w złożonych dokumentach jest wniosek o to, by Polska nie musiała płacić pieniędzy do czasu, aż sąd rozpatrzy apelację. Konsekwencje spraw nieodebranych szczepionek odczuwa też Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Wierzytelności tej ważnej instytucji zostały zajęte. Agencja skierowała już formalny sprzeciw. Sąd zajmie się tą sprawą 18 sierpnia. Sytuacja nadal jest bardzo dynamiczna. Tak o potężnych pożarach, które nawiedziły Hiszpanię, mówi brygadier Paweł Dąbrowa. Wczoraj polscy strażacy pracowali w okolicy miejscowości Avila, koło 100 kilometrów na zachód od Madrytu.
18: W tym momencie nasz zespół został podzielony na dwa podzespoły. Jeden zespół będzie się udawał do bazy, gdzie będziemy współpracować ze specjalistycznymi ratownikami hiszpańskimi, którzy są transportowani śmigłowcami w miejsce pożaru, gdzie wykonują czynności takie same. Sytuacja zaczyna się trochę stabilizować, to nas bardzo cieszy. Marzy nam się, żeby spadł deszcz, co by nam znacznie ułatwiło pracę. Liczymy na to rzeczywiście, że sytuacja się ustabilizuje i będzie nam znacznie łatwiej nawet wtedy też prowadzić te działania, ponieważ nasze działania nie sprowadzają się stricte do tego, żeby czasami gasić pożar, ale też żeby dogaszać miejsca, które już zostały wcześniej ugaszone, po to, żeby nie doszło do ponownego zapuszczenia ognia.
17: Mówił na antenie radia RMF24 brygadier Paweł Dąbrowa. We Włoszech także panują ekstremalne upały sięgające nawet 41 stopni Celsjusza w cieniu. Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia wprowadziło najwyższy czerwony alert w 25 z 27 największych miast kraju. Mieszkańcy, z którymi rozmawiał reporter telewizji Rai, są przerażeni. Dziś mamy niestety czerwony alert i tak też będzie w najbliższych dniach. Notujemy wzrost liczby pacjentów przyjętych ze względu na upały o 30%. Radzimy wszystkim dużo pić, zostać w domu w najcieplejszej części dnia. Jeśli ktoś chce albo musi wyjść, niech szuka miejsc do chłodu. Jak podał dziennik La Repubblica, wczoraj termometry we Florencji pokazywały nawet 53 stopnie.
5: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
17: Od jutra na 6 piętrze Pałacu Kultury w Warszawie kolejne spektakle w ramach teatralnego lata.
9: Przejmujący, napisany specjalnie dla Daniela Lubrychskiego spektakl pod tytułem Przebłyski, w którym Danielowi towarzyszą Anna Romantowska, Wojtek Krzak i fascynujący wokal Maji Kleszcz.
17: Zaprasza Jerzy Gudejko z teatru. Reżyserką Przebłysków jest Agata Duda-Gracz. Impreza potrwa do 20 sierpnia.

Do Polski nadciąga powietrze zwrotnikowe. Ciśnienie będzie spadać. W południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. Zachmurzenie małe, umiarkowane, ale później miejscami wzrastające do dużego, więc możliwe przelotne opady deszczu na południu, a w rejonie Karpat burze. Maksymalnie 33 stopnie. 4 minuty po 11:00. Zapraszam do RMF Classic. Ruszamy ścieżką dźwiękową i na dzień dobry finał koncertu na trąbkę Esdur Haindna. Orkiestra filadelfijska, na trąbce gra Gilbert Johnson. Ula Urzędowska, zapraszam.

11 minut po 11 zapraszam do RMF Classic. Sytuacja wygląda następująco. Odys wrócił do domu i rozgościł się na dobre. Na dużym ekranie Penelopa wiernie czekała. My wielokrotnie zdobyliśmy konkursowy Olimp, robiąc przy okazji solidną powtórkę z mitów greckich. I dlatego koniec z mitami. Czas na fakty. Fakty filmowe. Nowy konkurs dziś startuje, w prezenty obfituje. Szczegóły zdradzę za chwilę. Tymczasem zapraszam do słuchania RMF Classic. U nas jak zawsze muzyczne Dionizje, czyli muzyki w brud i po same uszy. Star Trek, Titanic, a teraz Unchained Melody.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ale niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.

0: postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Po reklamie.

0: 11.30 zapraszam do RMF Classic, a oto i ona, filmowa mapa Polski, wersja konkursowa.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Jak zapewne wiecie, słyszeliście, a może nawet widzieliście w mediach społecznościowych, w te wakacje ruszyliśmy w plener, ale nie taki pierwszy z brzegu, tylko filmowy. Prosząc was o wskazanie miejsc, gdzie kręcono filmy i seriale, odwiedziliśmy już, zgodnie z waszymi wskazówkami, Toruń, Łódź, Pasym, a w środę będziemy w Lublinie. Tymczasem postanowiliśmy skorzystać z bogactwa waszych propozycji. Naprawdę jest tego bardzo dużo i nie zdążymy w te wakacje i dlatego postanowiliśmy po Polsce pokręcić się także i poszwendać tej filmowej, serialowej on air. Zatem od poniedziałku do piątku będziemy wam opowiadać o pewnym mieście lub miejscu znanym z filmów i seriali z filmowej perspektywy i pytając przewrotnie, a co to za miejsce jest? Drugie pytanie dodatkowe to pytanie o film lub serial, który mógłby zagrać w miejscu waszego zamieszkania. Możecie

zaproponować produkcję, która już istnieje na dużym czy małym ekranie, albo stworzyć historię dla swojej miejscowości od początku. Wszystkie szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl. Pierwsze tropy w kierunku miejscowości, którą dziś odwiedzimy w ramach konkursowej filmowej mapy Polski, pojawią się niebawem. Tymczasem zapraszam na naszą stronę rmfclassic.pl, aby zapoznać się z konkursową filmową mapą Polski i dowiedzieć się, jaki zestaw prezentów czeka na zwyciężczynię bądź zwycięzcę, czyli upominki z logo RMF Classic, to się nie zmienia, a także wspaniałe filmowo-serialowe przewodniki po Europie z propozycją 100 tras śladami ulubionych bohaterów. No to gramy!

To oczywiście Titanic, muzyka z filmu niesie się na falach RMF Classic, muzyka napisana przez Jamesa Hornera. Za 20 minut 12, teraz nowość na naszej antenie. Odyseja, fragment ścieżki dźwiękowej tego tytułu. James Blake, Travis Scott i Ludwig Göransson.

0: Bill Conti prowadził nas ścieżką dźwiękową za 11 minut 12. To jest RMF Klasiki i rozkręcamy powoli konkursową podróż do miejsca, które nie jeden plan filmowy i serialowy widziało.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Klasik.
0: Wersja konkursowa, czyli opowiadamy wam o pewnym miejscu, gdzie kręcono filmy i seriale. Waszym zadaniem jest to miejsce rozpoznać, a potem zmierzyć się z zadaniem numer dwa, czyli opowiedzieć o swojej miejscowości z perspektywy planu filmowego. Gdzie, to znaczy jak film czy serial można by nakręcić we wskazanej przez was miejscowości. Może jakiś tytuł, który już istnieje, a może historię stworzycie od nowa. Ale teraz trop w sprawie miejsca, do którego dziś konkursowo zmierzamy. To miejsce zgłosiła nam pani Katarzyna i może rozpoznacie tę lokację filmową po krótkim pani Katarzyny opisie. Otóż miejsce to ma kilkaset lat burzliwej historii oraz architekturę, dzięki czemu może udawać niejedną europejską stolicę, a nawet obiekty z innego uniwersum. Właściwie, pisze pani Katarzyna, ciągle coś się tutaj kręci. Jakiś czas temu we wnętrzach byłej biblioteki uniwersyteckiej na klimatycznej ulicy Szajnochy, uwaga, wskazówka, kręcono sceny do Dziewczyny z igłą, a na chodniku przed gmachem już instalowano elementy scenografii do lalki. Cóż to za filmowa lokacja? Wpisujcie w formularze na naszej stronie. Jeśli to za mało, to będą kolejne podpowiedzi.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit. Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie.
16: RMF Classic w samo południe zapraszamy po najważniejsze fakty, a fakty przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
17: Połączone zostały dwa śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitPay. Dalsze postępowanie będzie prowadzić Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Jak donosi nasza reporterka Anna Kropaczek, to ważna informacja dla pokrzywdzonych.
18: Tak, teraz pokrzywdzeni powinni kierować korespondencję właśnie do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, a nie do Prokuratury Regionalnej. Prokuratura Krajowa prowadziła do tej pory postępowanie dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitPay, która później zmieniła nazwę na Zonda Krypto. Jak informują śledczy, w sprawach zachodzi łączność podmiotowa i przedmiotowa, stąd połączenie śledztw. Afera Zonda Krypto wybuchła wiosną tego roku. Użytkownicy tej giełdy zaczęli mieć problemy z wypłatą środków. Wszczęto wówczas śledztwo pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zgłoszeń od poszkodowanych.
17: Kardynał Stanisław Dziwisz w roli świadka. Zeznawał on przed krakowskim sądem okręgowym w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej. Janusz Szymik jako dziecko był ofiarą księdza pedofila Jana W. Domaga się 20 milionów złotych zadośćuczynienia od archidiecezji krakowskiej i parafii w Międzybrodziu Bialskim. Zdaniem pełnomocników ofiary kardynał Stanisław Dziwisz mógł wiedzieć o tym, co się dzieje w Międzybrodziu, ponieważ dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej sprawie od księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego. Emerytowany metropolita krakowski podczas trwających blisko godzinę zeznań powiedział, że nie zna on sprawy, ponieważ w tym czasie przebywał w Watykanie jako osobisty sekretarz Jana Pawła II. Trwają prace nad zbudowaniem jednego spójnego systemu alarmowania, zapowiadał na antenie RMF FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Rozmawiał z nim Tomasz Terlikowski.
19: Ostateczna wersja tego systemu ma zawierać trzy
0: elementy.
1: Musimy zautomatyzować ten proces, żeby wysyłanie alertu RCB poprzez systemy telefonii komórkowej, SMS-y było również błyskawiczne i będziemy te alerty wysyłać razem z uruchomieniem syren. A zwieńczeniem tego wszystkiego jest aplikacja, którą w Polsce też wdrożymy.
0: Pierwszym etapem będzie zatem pełna automatyzacja procesu i połączenie alertów RCB i alarmów, a dopiero później zostanie wprowadzona nowa aplikacja.
1: Zbierać będzie wszystkie informacje i prowadzić będzie użytkownika tej aplikacji poprzez tę sytuację kryzysową.
0: Całość ma być zbudowana w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Dokładnych dat wiceminister Mroczek nie chciał jednak podawać.
17: Skosić i zapomnieć, tak o tegorocznych żniwach mówi część rolników. Wpływ na niższe plony ma między innymi pogoda.
3: 20% areału ścięte, jęczmienia zimy, facelia, troszeczkę przężyta, owse i pszenice jeszcze nie gotowe, żyto tak samo. Będziemy próbować wjeżdżać w rzepak po ostatnich deszczach. Już doszedł do pełnej dojrzałości, najszybciej będzie przesychał. Miejmy nadzieję, że pogoda się poprawi. Potrzebujemy około 2 tygodni ciągiem, żeby móc zakończyć żniwa, skosić i zapomnieć, bo drugi bardzo ciężki, jak nie cięższy rok niż poprzedni.
17: Mówił Łukasz Pergoł, rolnik spod Działdowa w Warmińsko-Mazurskim. W najbliższych latach polski system kaucyjny czeka kolejna rewolucja. Jak wynika z informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez operatorów kaucyjnych, w kraju może stanąć co najmniej kilka tysięcy nowoczesnych maszyn, które pozwolą na odzyskanie pieniędzy bezpośrednio na kartę płatniczą. Więcej o tym piszemy na rmf24.pl. Polecamy.

0: Sytuacja pogodowa w poniedziałek kształtuje się następująco. Zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na południu i w centrum wraz z upływem dnia wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotne opady deszczu, w rejonie Karpat lokalnie burze, maksymalnie 33 stopnie.
1: Lato jak z filmu, tylko w RMF Classic.
2: Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy RMF Classic. Michał Żebrowski,
3: Maciej Sztur,
4: Robert Więckiewicz,
5: Tomek Szymszajner.
6: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
7: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ramin Djawadi i Gra o Tron. 11 minut po 12.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: Filmowa mapa Polski, wersja konkursowa, czyli zmierzamy do pewnego ukrytego w podpowiedziach miejsca, a finał o 14.30. Ale nie zaszkodzi przypomnieć i powtórzyć, że także ruszyliśmy w Polskę i odwiedzamy miejsca, gdzie kręcono filmy i seriale. Trochę tych miejsc mamy już na koncie, ale nie powiedzieliśmy jeszcze w tej sprawie ostatniego słowa i w środę meldujemy się w Lublinie. To piękne miasto i fantastyczny plan filmowy. Tu kręcono takie produkcje jak Prawdziwy ból, Sami swoi, Początek, Kronika wypadków miłosnych czy Ogniem i mieczem. I w Lublinie na Placu Litewskim w najbliższą środę czekamy na Was od godziny 16. Na pewno nas znajdziecie, poznacie po namiocie mobilnym studiu RMF Classic i leżaczkach, na których będziemy się wraz z Wami gościć. Będą wakacyjne konkursy, quizy z nagrodami, no i Wy, drodzy słuchacze RMF Classic, a gospodynią tego radiowo-filmowego zamieszania będzie Jadwiga Polus. Wszystko to usłyszycie na naszej antenie od godziny 16, a także zobaczycie w mediach społecznościowych RMF Classic. Zapraszamy, jeżeli jesteście w pobliżu, to bądźcie z nami w środę od godziny 16. Pomóżcie nam zrobić program radiowy.

20 minut po 12. Jest coś takiego w tej muzyce, że słychać, że sprawa jest poważna, że o tron chodzi i dziedzictwo. I to była właśnie muzyka z filmu Tron Dziedzictwo w RMF Classic, a na ścieżce dźwiękowej Bandyta czeka muzyka Michała Lorenca, Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, tymczasem opowieści Lasku Wiedeńskiego Johanna Strausa II, filharmonicy wiedeńscy.

12.30, to jest RMF Classic, Pieści ucho, kompozycja, którą napisał Alexis French, to przed chwilą, a nasze oko cieszy wasza aktywność w temacie filmowej mapy Polski. Dziś ruszyła wersja konkursowa, czyli pewna Polska, od razu zawężamy, poszukiwania, lokacja filmowa ukryta w podpowiedziach. Waszym zadaniem jest rozszyfrować to miejsce czy miejscowość. Wkrótce kolejny trop jest też, jak to u nas, zadanie kreatywne, czyli pytanie, a co można by nakręcić w waszej miejscowości? Jaki film lub serial, czy coś, co już istnieje, istniało na filmowych afiszach, czy w programach telewizji, czy może filmową akcję stworzycie od początku i ją nam opiszecie. Szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl, a teraz zapraszam na ścieżkę dźwiękową filmu Strażnicy Galaktyki i to jest trójka.

0: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
1: Filmowa mapa, wersja konkursowa, czyli po podpowiedziach do celu. Dwa są finał konkursu, to po pierwsze, i miejsce, gdzie kręcono filmy bądź seriale. Należy je rozszyfrować na podstawie tropów podpowiedzi. A dziś miasto uniwersalne, stolica filmowej metamorfozy. Z powodzeniem, równym wdziękiem i autentycznością zagra Berlin, Rotterdam czy Warszawę. Gra też z powodzeniem siebie, czyli występuje w swoim imieniu. Imieniu, które tego nie zdradzę, ale wpiszcie je w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Filmowy zamiennik w hollywoodzkich produkcjach na czele ze słynnym Mostem Szpiegów w reżyserii Stevena Spielberga i z Tomem Hanksem w roli głównej. Ulice takie jak Ptasia, Kurkowa, Miernicza wcieliły się oscarowo w rolę ulic Berlina. To zagadka i jej pierwsza część. A w jakiej produkcji mogłaby zagrać wasza miejscowość? Albo najbliższe otoczenie? Czy taki tytuł już istnieje, a może napiszecie go teraz? Odpowiedzi wpisujcie w formularze na naszej stronie rmfclassic.pl. Czekamy na finał o 14:30. Nagrody też czekają.

0: reklama.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Punktualnie 13:00, to jest RMF Classic, czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
8: 7 powiatów na Lubelszczyźnie włączyło syreny alarmowe po wtargnięciu rosyjskiej rakiety na terytorium Polski. 10 ich nie włączyło lub uruchomiło je z opóźnieniem, przekazał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Pocisk spadł w czwartek przed 4:00 rano na pole nieopodal wsi Tarnawa Kolonia. Wojewoda lubelski twierdzi, że od nasłuchu zagrożenia do przekazania informacji powiatom należy włączyć alarm i upłynęło zbyt dużo czasu. Przyznał, że procedury zadziałały prawidłowo, ale zawiódł czynnik ludzki.
9: Może być tym słabszym elementem, i który po prostu wydłuża nam ten cały proces. Procesy psychologiczne, takie jak zawahanie się, dodatkowa konsultacja.
8: Między innymi w powiecie biłgorajskim, czyli tam, gdzie spadła rakieta, syreny nie zostały włączone. Dlaczego?
9: Tłumaczenia były różne w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego.
8: Tłumaczył wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Dodał też, że procedury informowania mieszkańców, m.in. o uruchamianych i odwoływanych alarmach, powinny zostać poprawione. Rośnie poziom zagrożenia pożarowego w lasach. Zgodnie z najnowszym komunikatem Instytutu Badawczego Leśnictwa, większość nadleśnictw objęta jest ostrzeżeniami. Na Lubelszczyźnie, a także w części Mazowsza i Małopolski są to alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Od godziny w całej południowej części kraju obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed upałami. Termometry pokażą tam ponad 30 stopni Celsjusza. Według prognoz ta fala upałów utrzyma się co najmniej do czwartku. W ciągu ostatnich 4 tygodni nasiliły się hakerskie ataki, które mają na celu przejęcie naszych kont w komunikatorach internetowych, poinformował wicepremier, szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Na jego konferencji w Sejmie był nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, o jakie cyberprzestępstwa dokładnie chodzi?
10: Hakerzy na przykład na komunikatorze WhatsApp podszywają się pod znajomych i wysyłają wiadomości z prośbą o wsparcie w rzekomym konkursie poprzez oddanie głosu. Jak przekazał wicepremier Krzysztof Gawkowski, każdy taki incydent powinniśmy zgłaszać odpowiednim służbom.
11: W aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci można w prosty i szybki sposób zgłosić incydenty, które dotyczą podejrzanych SMS-ów, podejrzanych wiadomości, podejrzanych linków bądź próby wyłudzenia.
10: Jak mówił szef resortu cyfryzacji, Polska jest na samym szczycie najczęściej atakowanych w internecie państw Unii Europejskiej, a ataki te są prowadzone przez rosyjskie służby.
8: To impreza, która ściąga lokalsów i turystów z całej Polski. W Supraślu zbliżają się Mistrzostwa Świata w pieczeniu kiszki i babki ziemniaczanej.
12: Będziemy przygotowywać oczywiście babkę, kiszkę, ale również będzie przepyszny kompot, chłodnik, jak i również bułeczki drożdżowe, więc zapraszamy bardzo serdecznie.
8: Mówiła Magda Terlecka-Borowska z Koła Gospodyń Wiejskich Czerwone Jabłuszka z Janowicz Kolonii.
13: To już jest nasza 5. edycja, a w sumie już 30., które wcześniej przez 25 lat organizowało Stowarzyszenie Uroczysko. Impreza ma na celu cały czas promocję tego produktu regionalnego, jakim jest babka i kiszka ziemniaczana i do tego wspaniałe biesiadowanie.
8: Zapowiadał starosta białostocki Jan Perkowski. Przepysznych babek, kiszek i chłodników będzie można spróbować w sobotę w centrum Supraśla.

0: To powietrze zwrotnikowe sprawia, że temperatura rośnie. Dziś maksymalnie 33 stopnie na południu, jutro 37 na południowym wschodzie. Dziś zachmurzenie małe, umiarkowane, ale też później wzrastające do dużego z możliwymi przelotnymi deszczami na południu i burzami w rejonie Karpat.
1: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
2: Hi, this is James Newton Howard.
3: This is Daniel Pemberton.
4: Justin Hurwitz.
5: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyczna czekolada wlewała nam się do serducha i ucha. Muzyka z filmu Czekolada, muzykę napisała Rachel Portman. 11 minut po 13 to jest RMF Classic. Za chwilę z minionkami ruszymy do Hollywood. To będzie muzyka, którą John Powell napisał do filmu Minionki i Straszydła. Teraz propozycja, a najpierw jej szczegóły. Do 8 sierpnia w Zielonej Górze trwa fantastyczny festiwal, a Zielona Góra jest stolicą muzyki dętej blaszanej. I dzieje się tam jubileuszowa edycja Cornobrass Music Festival. Tydzień koncertów, warsztatów, spotkań z wybitnymi artystami z całego świata. My mamy dla Was zaproszenia na finałowy koncert 8 sierpnia, ale rzecz cały czas się dzieje, więc posłuchajcie, co w tegorocznej edycji. O tym opowiada Łukasz Łacny, dyrektor artystyczny i organizacyjny Cornobrass Music Festival.
1: Między innymi cykl tak zwanego pojedynku na fanfary, który przygotują nasi wspaniali artyści, a wykonają uczestnicy międzynarodowych warsztatów. Będzie koncert kameralny, w którym nasi artyści zaprezentują się w formach tak zwanych mniejszych, gdzie wystąpią solo albo z fortepianem, albo w mniejszych formacjach ansamblowych. W czwartek będzie koncert muzyki filmowej z naszym już stałym gościem, legendą Hollywood Studio, Jamesem Thatcherem, który poprowadzi zespoły również złożone z uczestników warsztatów i naszych wspaniałych artystów właśnie w muzyce filmowej. W piątek drugi cykl pojedynku na fanfary i koncert symfoniczny, który poprowadzi Christian Lindberg. Taki, powiedziałbym, klasyczny piątek w Filharmonii, tylko że koncert będzie w kościele, ale z udziałem właśnie również Filharmonii Zielonogórskiej. I w sobotę finał fanfar na Placu Teatralnym w Zielonej Górze i wieczorem o godzinie 19 wielki finał z Erikiem Miyashiro i z ansamblem złożonym z naszych artystów festiwalowych.
0: A my mamy dla Was zaproszenie na koncert 8 sierpnia Brass Celebration, godzina 19, zwieńczenie festiwalu, Zielona Góra. Kto chętny, kto blisko, zapraszamy, piszcie w sprawie zaproszeń na adres redakcja@rmfclassic.pl, redakcja@rmfclassic.pl. I wracamy na ścieżkę dźwiękową, a tutaj spotkania, które tylko u nas, w naszym filmowo-muzycznym uniwersum mogą się wydarzyć. Będzie Spider-Man, będzie James Bond, a teraz Minionki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Lublinie, gdzie kręcono filmy takie jak Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę, 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: To nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Po reklamie.

26 minut po 13, a my tak idziemy ścieżką dźwiękową RMF Classic 07, Kill Bill, Pan Tadeusz, wkrótce na naszym filmowo-muzycznym afiszu. Teraz fragment Zimy z 4,5 roku, Vivaldiego, Angielska Orkiestra Kameralna i Nigel Kennedy.

0: 14.30, czyli wybiła godzina konkursowego finału w RMF Classic. Po tym, jak przepytaliśmy Was z mitów greckich, wystawiając ocenę celującą, w tym miesiącu stawiamy na lokalny, filmowy patriotyzm.
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Filmowa mapa Polski, wersja konkursowa, czyli codziennie inna polska lokacja ukryta w podpowiedziach, miejsce, miejscowość, miasto, gdzie kręcono film lub serial, do rozszyfrowania. I jak zawsze u nas zadanie kreatywne z pytaniem, tym razem, w jakim filmie lub serialu mogłaby zagrać Twoja miejscowość, Twoje miejsce zamieszkania? Możesz zaproponować już nakręcone produkcje albo zaproponować własny pomysł. Bardzo mi się podoba, że po pierwszym dniu, bo dzisiaj wystartowaliśmy, proponuję nie tylko miejscowości, miasta, ulice, ale na przykład własne mieszkanie czy piwnice. No bo nie da się ukryć, że w odpowiedziach na pytanie numer jeden nie macie sobie równych, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, więc zadanie kreatywne przesądza o wygranej decyzją redakcji RMF Classic. Dziś mieliśmy Wrocław ukryty w podpowiedziach, nie było co do tego żadnych wątpliwości, a zwyciężczynią jest pani Małgorzata, która złapała nas za serce tym stęsknionym warszawskim Ursynowem. Pani Małgorzata pisze tak. Ursynów byłby wspaniałym planem filmowym dla serialu Alternatywy 2.0. Tylko żal, że nie ma anioła reżysera Stanisława Barei, ale może, gdyby zobaczył potyczki mieszkańców w kolejce do właśnie oddanego pierwszego metra, żeby przejechać w ścisku trzy jedyne przystanki tam i z powrotem, gdyby poczuł, jak zdeterminowane były ursynowianki w walce o fotele z wyburzanego właśnie kultowego multikina, aby upchnąć je w swoich M3 w blokach z płyty z czasów pierwszych alternatyw i może gdyby zanurzył się w oceanie gorącej dyskusji na temat wizerunku Stanisława Anioła na muralu w środku osiedla, to może, pisze pani Małgorzata, może bez względu na to, w jakim niebie teraz kręci swoje komedie, zszedłby na moment na plan zdjęciowy na naszym stęsknionym ursynowskim padole, nadal pełnym dźwigowych, naukowców, śpiewaczek, konstruktorów i kolekcjonerów. Pozdrawiam, napisała pani Małgorzata. Gratulujemy! Odpowiadamy na te pozdrowienia. Pani Małgorzato, złapała nas pani za filmowe serce. Zwyciężczyni właśnie została przedstawiona, a prezenty to niespodzianki bardzo praktyczne, też miłe dla oka, z logo RMF Classic, a także bardzo przydatny wakacyjny przewodnik filmowo-serialowy po całej Europie. Można sobie wybrać trasy tropem znanych i lubianych bohaterów. To wszystko pakujemy, do pani Małgorzaty wysyłamy, a ja już na jutro zapraszam filmowa mapa Polski, wersja konkursowa, kolejne miejsce do rozszyfrowania i wasze scenariuszowe propozycje.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

A u nas przed chwilą fragment Szeherezady Rimskiego-Korsakowa. Muzyka filmowa w RMF Classic, niczym Szeherezada, opowiada o bohaterkach i bohaterach dużego i małego ekranu i takich opowieści u nas nigdy nie zabraknie. Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, muzyka z filmu jeszcze przed 15. Za moment Eric Clapton zaśpiewa, a po 15 Kierunek Lato. Ścieżką dźwiękową poprowadzi nas Katarzyna Chnat.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
5: Słuchacie RMF Classic, jest 15. Zapraszam teraz na prognozę pogody. Piękny wakacyjny dzień dzisiaj mamy. Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na południu, w centrum, a później na północy, okresami wzrastające do dużego. No i choć na razie wszędzie piękne słońce, to po południu miejscami możliwe przelotne opady deszczu w rejonie Karpat, lokalnie również burze. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni nad morzem, przez 30 w centrum, do 33 na południu kraju. Wiatr słaby, umiarkowany ze wschodu.
6: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
7: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
8: Tu Monika Brodka.
9: Cześć, tu Daria Zawiałow.
10: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Muzyka Christophera Younga z filmu Kroniki Portowe w RMF Classic zabrzmiała. Jest 8 minut po 15. Katarzyna Chnat, dzień dobry. Dziś będę mieć przyjemność poprowadzić dla Was wakacyjny letni magazyn Kierunek Lato w RMF Classic i będziemy razem do 20. Mam ciekawe propozycje kulturalne i sporo podpowiedzi dla tych, którzy szukają inspiracji, jak ciekawie spędzić lato. Więc będą podpowiedzi podróżnicze, literackie i kulturalne. A w tej godzinie zajrzymy m.in. na szlak sakralny. Opowiem o kolejnej niesamowitej świątyni świata, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
1: Kierunek lato w RMF Classic.
0: A do tego mamy mnóstwo doskonałej muzyki filmowej. Za chwilę temat serialu The Last of Us. Będzie muzyka z filmu Atlas Chmur. A teraz motyw, który rozpoznacie po trzech nutkach. Temat z kariery Nikodema Dyzmy.

0: reklama. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Słuchaliśmy muzyki Haydna w RMF Classic. To był fragment symfonii numer 104 The Doors, zwanej londyńską. Grał zespół Academy of St. Martin the Fields pod batutą Sir Neville Marinera. A jeśli interesują Was kultury i religie świata, to może zainteresuje Was również wycieczka szlakiem najważniejszych świątyń świata. My taką podróż poproponujemy Wam tego lata w każdy poniedziałek o tej właśnie porze. A dzisiaj w tej wycieczce zabieram Was do Chin.
1: Podróże sakralne. RMF Classic prezentuje najpiękniejsze świątynie świata.
0: Jednym z miejsc, które warto na tym szlaku odwiedzić, jest Świątynia Nieba w Chinach. To rozległy kompleks religijno-ceremonialny w Pekinie, wzniesiony na początku XV wieku za czasów dynastii Ming. Jest jednym z najważniejszych zabytków cesarskich Chin i od 1998 roku figuruje na liście UNESCO jako wybitny przykład tradycyjnej architektury i planowania przestrzennego. To miejsce, które znajduje się w samym sercu Pekinu, przez blisko 500 lat było ważniejsze niż cesarski pałac. Nie mieszkali tu mnisi i nie odbywały się codzienne nabożeństwa. Była to świątynia przeznaczona wyłącznie dla cesarza, uważanego w Chinach za syna nieba. Dwa razy w roku władca przybywał tutaj w uroczystej procesji, aby modlić się o pomyślne zbiory i harmonię między niebem a ziemią. Wierzono, że od powodzenia tych rytuałów zależy los całego cesarstwa. Jeśli plony były obfite, oznaczało to, że cesarz cieszy się przychylnością niebios. Gdy nadchodziły susze lub klęski głodu, podważano jego prawo do sprawowania władzy. A jeśli chodzi o architekturę tej budowli, najbardziej charakterystycznym miejscem jest sala modlitw o dobre plony. Okrągła drewniana budowla zwieńczona niebieskim dachem. Co ciekawe, powstała bez użycia ani jednego gwoździa. Cała konstrukcja opiera się na mistrzowsko dopracowanym systemie drewnianych połączeń, który przetrwał stulecia i trzęsienia ziemi. Każdy element świątyni nieba ma swoje znaczenie. Okrąg symbolizuje niebo, a kwadrat – ziemię. Liczba 9, uznawana za cesarską i przenoszącą szczęście, powtarza się w schodach, balustradach i kamiennych płytach. Nawet układ całego kompleksu odzwierciedla starożytne chińskie wyobrażenie o wszechświecie. Jest tu też słynna ściana echo. Dzięki niezwykłej akustyce szept wypowiedziany przy jednym jej końcu można usłyszeć po drugiej stronie. Dziś świątynia nieba jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO i pozostaje jednym z najważniejszych symboli chińskiej kultury. Spacerując po jej rozległych alejach, łatwo wyobrazić sobie cesarskie orszaki, dźwięk bębnów i modlitwy wznoszone ku niebu. To nie tylko zabytek, to opowieść o świecie, w którym władza, natura i duchowość tworzyły jedną nierozerwalną całość. I właśnie dlatego Świątynia Nieba pozostaje jednym z najbardziej fascynujących przystanków na szlaku wielkich świątyń świata.
1: Podróże sakralne. RMF Classic prezentuje najpiękniejsze świątynie świata.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie byłaby kręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Lublina, gdzie powstały filmy Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę, 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie. Mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę. A ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowarzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

Słuchacie magazynu Kierunek Lato w RMF Classic. My wracamy do muzyki, która umila popołudniowy czas. Już niebawem na naszej antenie piosenka z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2, a wcześniej posłuchamy fragmentu z Symfonii Klasycznej Sergiusza Prokofiewa. To będzie wykonanie londyńskiej orkiestry symfonicznej, którą poprowadzi Sir Neville Mariner. Natomiast teraz Alicia de la Rocha zagra nam fragment suity hiszpańskiej Asturias Izaaka Albeniza.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: A my w tym programie opowiadamy o różnych wydarzeniach, które zasługują na waszą uwagę. Mamy też ciekawe opowieści. Za mniej więcej godzinę zapraszam na kolejny odcinek opowieści o kamieniach szlachetnych i spotkanie z Iwoną Tamborską, która zajmuje się sztuką jubilerską od 2010 roku. Będą też literackie propozycje na lato Szymona Kloski i Tomasza Pindla, a już po 16 zajrzymy do kalendarium wydarzeń kulturalnych, bo mam kilka ciekawych propozycji. Teraz wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas już za chwilę muzyka Ludovico Einaudiego z filmu Nietykalni, a teraz słynny temat Material Love, ale w wersji filmowej ze ścieżki dźwiękowej do filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
8: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
16: Tu RMF Classic, jest 16. Ja zapraszam teraz na prognozę pogody. Dużo słońca dzisiaj i gorąco w wielu regionach, szczególnie na południu, ale tutaj też dzisiaj możliwy przelotny deszcz. W rejonie Karpat lokalnie pojawią się burze. Przelotne opady możliwe też miejscami w okolicach Warszawy. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni nad morzem, 23 na północy, przez 30 w centrum do 33-34 na południu kraju. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany nad morzem, głównie ze wschodu.
0: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
17: Hi, this is Max Richter.
18: This is Ramin Djawadi.
19: Ludovico Einaudi.
20: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
21: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: muzykę Ennio Morricone z filmu Misja. To propozycja muzyczna, którą witam się z Wami w kolejnej godzinie programu Kierunek Lato w RMF Classic. Katarzyna Chnat, zapraszam na ciąg dalszy naszego programu. Teraz sprawdzamy, co w kalendarium wydarzeń kulturalnych.
1: Biletomat.
0: Zbliża się kolejna, 9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych Green Film Festival, który w tym roku w Krakowie odbędzie się w dniach od 10 do 16 sierpnia. To unikatowe na skalę Polski wydarzenie, które łączy ze sobą wysoki poziom artystyczny filmów, sztukę i edukację ekologiczną, która dzięki wsparciu największych redakcji telewizyjnych, radiowych i internetowych dociera z przekazem do miliona widzów i słuchaczy. W 9. edycji festiwalu czeka nas 7 dni pokazów w kilku plenerowych kinach Krakowa. Ponad 50 filmów konkursowych i liczne pokazy pozakonkursowe, specjalne pokazy filmów z muzyką na żywo, a także panele dyskusyjne z twórcami i ekspertami, warsztaty ekologiczne i filmowe i wystawy fotograficzne. Szczegóły znajdziecie na stronie greenfestival.pl. Tymczasem trwa nabór do 3. edycji festiwalu Ciało i Czas w Teatrze KTO w Krakowie. Jeszcze tylko do 5 sierpnia można zgłaszać spektakle do 3. edycji tego festiwalu, który odbędzie się w październiku w Krakowie. Festiwal Ciało i Czas to wydarzenie poświęcone teatrowi ruchu, tańca i poszukiwaniom artystycznym, w których ciało staje się głównym środkiem wyrazu. Mówi Sławomir Szczurek, kurator festiwalu.
2: Festiwal polega na tym, że oni zgłaszają prace, które już mają, ale problem tego typu teatru tańca, ruchu jest taki, że żywotność tych spektakli jest dość krótka. Dlatego nam zależy na tym, żeby mogli jeszcze pokazać swoje prace i żeby to stało się podstawą do tego, żeby mogli otrzymać nagrodę główną, którą jest 40 tysięcy złotych, budżetu produkcyjnego na produkcję nowej realizacji w naszym teatrze, która wejdzie na stałe do naszego repertuaru.
0: W październikowym programie wydarzenia znajdą się autorskie spektakle polskich i zagranicznych artystów, które ukażą różnorodne języki ruchu i oryginalne formy opowiadania o świecie bez ograniczania się do tradycyjnego teatru słowa. Artyści i grupy teatralne zainteresowane udziałem w festiwalu mogą swoje zgłoszenie wysyłać do 5 sierpnia. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie teatru KTO w Krakowie.
1: Biletomat.
0: 12 minut po godzinie 16, my tymczasem wracamy do muzyki. U nas już za chwilę Campanella Lista zagra na fortepianie Lang Lang, a teraz posłuchamy fragmentu suity Saint Paul Gustawa Holsta, gra angielska orkiestra kameralna. Prowadzi Yehudi Menuhin.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku w poranku pojawi się gigantyczna koparka Dolores. Sprawdzę, jak się zgłosić do festiwalu Ciało i Czas, a Grzegorza Dukielskiego dopytam o to, jak idą ostatnie przygotowania do kolejnej edycji Green Film Festiwalu, który rozpoczyna się już w poniedziałek.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Gratis paki Valdi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
14: Po reklamie.
15: 23 minuty po godzinie 16 trwa upalne lato z RMF Classic, mnóstwem doskonałej muzyki, która umila wam ten poniedziałkowy, popołudniowy czas. U nas już za chwilę muzyka, którą skomponował Randy Edelman do filmu Gettysburg, a teraz ponadczasowy klasyk John Williams i dźwięki z filmu Gwiezdne Wojny Imperium kontratakuje.

0: To była muzyka z filmu Gettysburg. I takich tematów filmowych, nie tylko, mamy dla Was więcej w RMF Classic, a do tego sporo letnich tematów, które mogą Was zainteresować. Jeszcze w tej godzinie kolejna opowieść naszej specjalistki od kamieni szlachetnych, która tym razem opowie o kamieniu, co się świeci i błyszczy. A po 17:00 literacką podróż z tytułami, które warto wrzucić do walizki, jadąc czy lecąc na urlop, pojawią się i opowiedzą Szymon Kloska i Tomasz Pindel. Zapraszam serdecznie.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: A my wracamy jeszcze do propozycji muzycznych. Niebawem dźwięki z filmu Laputa, Podniebny zamek, wcześniej motyw z Ironmana trójki, a teraz coś dla tych, którym poniedziałek nie zaczął się najlepiej. Kochani, z każdej sytuacji można wyjść obronną ręką, nawet jeśli na początku wydaje się to niemożliwe. Po prostu trzeba spojrzeć na jasną stronę życia.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: muzykę Jana Strausa II grali w Filharmonice Wiedeńsce, prowadził Willi Boskowski. W RMF Classic czas teraz na kolejny wakacyjny cykl opowieści Dziewczyna z perłą. To Iwona Tamborska, specjalistka, która sztuką jubilerską zajmuje się od ponad 16 lat i która co tydzień o tej porze opowiada o najpiękniejszych kamieniach szlachetnych, a rozmawiała z nią nasza dziennikarka Ula Urzędowska. Dziś opowieść o kruszcu wyjątkowym, który nie tylko błyszczy, ale też się świeci.
1: Dziewczyna z perłą. Kamienie szlachetne prezentuje artystka sztuki złotniczej Iwona Tamborska.
2: Grecy nazywali ten tajemniczy kamień elektronem, co oznacza świeci się i błyszczy. Stąd też w ogóle pochodzi nazwa elektryczności, przyjęta powszechnie na całym świecie. Początki nauki o elektryczności też są związane z tym kamieniem, bowiem Tales z Miletu 640 lat przed naszą erą twierdził, że ma ten kamień duszę, po tarciu go o wełnę, przyciąga kawałki suchej trawy. Jantar, bernsztajn, sokal, karuba to wszystko inne nazwy bursztynu. Bursztyn, który zawiera inkluzję, czyli drobne rośliny, owady albo części szkieletu zwierząt, sprzed milionów lat jest niezwykle ceniony. Bursztyn ma też bardziej romantyczne pochodzenie, na przykład grecki mit o synu boga słońca Heliosa. Faeton pożyczył zaprzęg ze słońcem swojego ojca, ale nie dał rady zapanować on nad końmi. Te konie poniosły, a gorące słońce dokonało spustoszeń. Roztrąciło gwiazdy, spaliło na popiół Afrykę, a jej mieszkańców opaliło na czarno. Zeus w gniewie zabił piorunem Faetona. Jego siostry rozpaczały nad śmiercią brata, płakały, a ich łzy zamieniały się w bursztyn kapiący do morza. Choć bursztyn występuje również w Tajlandii, Wietnamie, Malezji, Mianmie, Chile, Meksyku, Dominikanie, Australii, Grenlandii, Sycylii, Argentynie i na Madagaskarze, to najbardziej ceniony jest właśnie bursztyn bałtycki. Ma on starsze pochodzenie geologiczne i jest generalnie bardziej ceniony na rynku. Bursztyn z Dominikany najczęściej zawiera inkluzję owadów. Większość biologów natomiast zgadza się, że scenariusz z Parku Jurajskiego nie jest możliwy, ponieważ krew owada szybko by się zepsuła i zostałaby zanieczyszczona jego DNA. Natomiast warto pamiętać, że niezależnie od tego, bursztyn bałtycki, który zawiera inkluzję, to prawdziwy skarb. I takim skarbem jest na przykład jajo wschód słońca. Jest to słynny bursztyn, który ma około 5 cm i ma w sobie idealnie utrzymanego komara i osiągnął w 2007 roku kwotę 4 milionów dolarów. Bursztyn od początków jego odkrycia wykorzystywany był nie tylko jako biżuteria, ale również jako amulet, na przykład na zwycięstwo, ale też przyciąganie męża. Jako kadzidło, ofiara dla bóstw, lekarstwo, różańce, a także do uprawiania czarów. Był niezmiernie ceniony i poszukiwany. W starożytności powstały więc trzy główne drogi, zwane szlakami bursztynowymi. W średniowieczu centrum europejskiego bursztynnictwa był Gdańsk. Powstał nawet cech bursztynników, którzy jako jedyni posiadali legalne prawo do obróbki i sprzedaży bursztynu. Osoby, które łamały prawo bursztynowe, spotykały ciężkie kary ze śmiercią od kata włącznie. Najsłynniejszą legendą dotyczącą skarbów bursztynowych otoczona jest bursztynowa komnata. Inną ciekawostką jest historia bursztynowego pistoletu. Pod koniec XIX wieku pistolet ten należał do słynnego amerykańskiego złodzieja pociągów i banków Roberta Leroy Parker, znanego również jako Butch Cassidy. Butch używał tego pistoletu aż do śmierci w 1908 roku, a po śmierci przywódcy gangu Wild Bunch pistolet został sprzedany na aukcji za oszałamiającą kwotę 7 milionów dolarów.
1: Dziewczyna z perłą.

0: reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
13: Teraz w Agacie promocja 30 raz 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. Po reklamie.
17: Słuchacie RMF Classic, już po 17:00. Czas na prognozę pogody. Na mapie pogody widzę deszczowe chmury nad Krakowem, Zakopanem i Warszawą, a to znaczy, że może dziś nich jeszcze trochę pokropić. Na pozostałym obszarze słonecznie i bardzo ciepło, wręcz upalnie, więc uważajcie z tą ekspozycją na słońcu. Na południu od 32 do 35 stopni, w centrum od 27 do 32, a na północy przyjemne 22 stopnie. W nocy w większości regionów będzie pogodniej, nieco chłodniej, a jutro kolejny gorący i upalny dzień z temperaturą do 38 stopni.
18: Lato pełne podróży z RMF Classic.
19: My name is Alberto Iglesias.
20: My name is Diego Navarro.
21: Salute, hello to all my Polish friends.
22: Oh, and I am Antonio Banderas.
23: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: była muzyka Jamesa Newtona Howarda z filmu Fantastyczne Zwierzęta, a my mamy tylko fantastyczną muzykę dla Was w RMF Classic. Jest 11 minut po 17. Katarzyna Chnat, zapraszam na kolejną godzinę z nami w magazynie Kierunek Lato. Do 20. czeka Was mnóstwo doskonałej muzyki i jeszcze sporo ciekawostek i zaproszeń.
1: Kierunek Lato w RMF Classic.
0: A w tej godzinie będą m.in. propozycje literackie od panów z piątki z literatury i podpowiedzi, co czytać latem. Będzie też szansa na bilety w ramach festiwalu Kornobras w Zielonej Górze, gdzie trwa festiwal o światowej klasie, ale bez zadęcia, za to z udziałem dużej ilości instrumentów dętych, więc warto będzie się wybrać. A po 18 zaprosimy na muzyczne czwartki na płockiej Starówce. Zatem jak słyszycie, jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego i co możemy wam polecić. Teraz polecam spotkanie z muzyką. Będzie motyw z filmu Duchy Mississippi, będzie temat z polskiej produkcji Poszukiwany, Poszukiwana, który zawsze poprawia nastrój, a teraz posłuchamy fragmentu z soundtracku z filmu Downton Abbey, Nowa Epoka.

To była muzyka Jerzego Matuszkiewicza z filmu Poszukiwany, Poszukiwana w RMF Classic w poniedziałkowe popołudnie w magazynie Kierunek Lato. A my poszukujemy najpiękniejszej muzyki na ten czas, która umili wam przy spędzeniu czasu przy różnych zadaniach i obowiązkach, jakie jeszcze przed nami. I przenosimy się teraz do zupełnie innego czasu, do epoki złota i przepychu w sztuce oraz silnych kontrastów dynamicznych i bogatej ornamentyki w muzyce. A jednym z przedstawicieli tej epoki jest ukochany przez nas Antonio Vivaldi. Posłuchamy zatem fragmentu z jego cyklu Cztery pory roku, opus 8, Jesień, gra Europa Galante, dyryguje Fabio Biondi.

0: Za nami fragment z czterech pór roku Antonio Vivaldiego, a ja obiecałam jeszcze spotkanie z dobrą literaturą. Jak już wiecie, we wakacje nasze audycje wyglądają trochę inaczej, ale nie zapominamy o książkach, a skoro panowie Szymon Kloska i Tomasz Pindel zwykle w poniedziałki pojawiali się w Piątce z literatury, to we wakacje mają dla nas zestaw książek zabawnych. Zatem posłuchajcie, jakie mają propozycje na lato.
1: Książki zabawne, czyli co czytać latem z uśmiechem na twarzy. Polecają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
2: W naszym letnim paśmie spotykamy się z książkami, które śmieszą, budzą nas dziki rechot. I jest to bardzo proste do zrobienia na poziomie wierszyka, komiksu, krótkich form. Trudniej... Ale trudniej, wydaje mi się, jest utrzymać humor na wielostronicowej powieści i żeby ten humor rzeczywiście był tam stale obecny. I dziś mamy dwa przykłady mistrzów słowa, którym się to udało.
3: Pierwszy z nich to Eduardo Mendoza, pisarz z Hiszpanii, związany z Katalonią, z Barceloną, ale piszący po hiszpańsku. Niemniej lokujący właśnie w Barcelonie i okolicach większość swoich powieści. Właśnie dopiero co ukazała się na początku lata jego najnowsza rzecz pod tytułem Trzy zagadki dla organizacji, ale oczywiście chciałbym nawiązać do tej najsłynniejszej serii, która uczyniła z Mendozy postać tak rozpoznawalną i w Hiszpanii, i w Polsce, i w bardzo wielu częściach świata, czyli tę serię o szalonym detektywie, czterodamskim fryzjerze, jak się w Polsce zwykło określać, bo pierwsza część to wyszła po polsku, chociaż była trzecią częścią tego cyklu. To jest właśnie przygoda fryzjera damskiego. Wcześniejsze to jest Oliwkowy labirynt, Sekret hiszpańskiej pensjonarki, potem jeszcze była Awantura o pieniądze albo życie i Tajemnica zaginionej ślicznotki. Jest też nowa część, która ukazała się na razie tylko po hiszpańsku.
2: No i dobrze, co byś powiedział cechuje ten wyjątkowy mendozowski humor?
3: Powiedziałbym, że jego kluczowym składnikiem jest narracja, to znaczy to, że poznajemy wydarzenia z perspektywy głównego bohatera, który jest takim człowiekiem, jakby powiedzieć, no z marginesu, żyjącym dość skromnie, będącym pensjonariuszem zakładów dla osób z różnego rodzaju problemami, który nie jest bohaterem, właściwie to jest klarownym antybohaterem i wpisuje się trochę w taką tradycję łotrzykowską, tylko dużo śmieszniejszy sposób podaną. I ten jego język, który łączy w sobie czasami górnolotne wyrażenia z mało górnolotnymi sytuacjami, jego bystrość obserwacji i taka bezpardonowość opisywania ludzi, którzy go otaczają, sprawia, że wszystko uzyskuje taki komiczny sznyt.
2: Czyli śmieszy sam bohater, ale śmieszy też tarapaty, w które on nieustająco wpada i wdreptuje. To bardzo też jest taki specyficzny i chyba to dużo daje. Specyficzny jego własny klimat tych powieści, nie? Że ich się nie da za łatwo przyporządkować. Ja bym go gdzieś postawił pomiędzy śmiesznymi powieściami czeskimi, a tak naprawdę nie wiem czym.
3: No tak, bo tam jest ten element gatunkowy i element satyry bardzo silny. Pamiętam taki epizod, jak on w obliczu nadciągającej śmierci, która, zaspoilujmy, oczywiście nie nadciągnęła, mówi o tym, że tak jak to się powiada, zazwyczaj życie tak jak film przebiegło mu przed oczami, ale niestety był to film

0: Książki zabawne, czyli co czytać latem z uśmiechem na twarzy.
1: W naszym wakacyjnym paśmie rozmawiamy o tekstach literackich, które są literacko znakomite, ale zarazem bardzo zabawne. I czas teraz na klasyka, tak światowo na to patrząc, ale w Polsce stosunkowo mało znanego, mianowicie szaloną, zabawną powieść Johna Kennedy'ego Toole'a. Pod tytułem, no właśnie tu się robi problem.
2: Tu się robi problem. Po angielsku to się nazywa Confederacy of Dunces i to jest nawiązanie do Don Quixota. Po polsku się to nazywa albo Sprzysiężenie Głupców, albo Sprzysiężenie Osów. Tłumaczony on był przez Barbarę Plebanek i przez Jerzego Łozińskiego.
1: Spokojnie. I wydawane dość dawno, trzeba powiedzieć.
2: Dość dawno, więc spokojnie można by to wydać jeszcze raz i przetłumaczyć po raz trzeci, bo to nie jest łatwa rzecz do przetłumaczenia. To jest książka, z którą wiąże się tragiczna historia, bo nikt jej nie chciał wydać i to się skończyło śmiercią samobójczą autora, ale książka, jak już się ukazała, to została szybko okrzyknięta arcydziełem i najśmieszniejszą amerykańską powieścią wszechczasów, z czym jestem gotów się zgodzić. Tak, a konkurencja jest całkiem spora. Dlaczego ta książka tak bezgranicznie bawi, a bo chyba dlatego, że mamy do czynienia z jednym z najzabawniejszych bohaterów, który jest gdzieś w pół drogi między Don Quixotem a Pickwickiem.
1: No bo właśnie, od razu wejdę ci słowo, ta Don Quixotowskość, czy Don Quixotowskość rzeczywiście tutaj wybrzmiała w tym sensie, że to jest postać zabawna, ale nie głupia, prawda? Znaczy przez tę postać mówimy w sposób śmieszny, ale o rzeczach poważnych.
2: Tak, 30-latek, który studiował historię średniowiecza, nienawidzi obecnych czasów, ma nadwagę, mieszka z mamą, bo jakżeby inaczej, i co chwilę wypowiada różne niesamowite sentencje i komentarze. Nie cierpi świata wokół niego i to jest bardzo śmieszne i zabawne. Mówi na przykład, mam zwyczaj przestawać albo z równymi sobie, albo z nikim, a ponieważ nie mam równych sobie, więc z nikim nie przestaję.
1: Jest tam dużo logiki.
2: Prawda? Ignacy, co ma znaczyć ten śmietnik na podłodze? To, co tu widzisz, to mój światopogląd.
1: A to jest niezłe. To można by przypasować do całkiem sporej liczby osób publicznych.
2: Tak. Więc spotkanie z Ignacym jest rzeczywiście niezwykle, niezwykle zabawne. Przy tym jest to rzeczywiście poważna książka o poważnych sprawach. Mamy w końcu do czynienia z uważnym czytelnikiem, mówię o Ignacym, uważnym czytelnikiem współczesnej filozofii, ale też właśnie średniowiecznych tekstów. Ja wracam do tej książki regularnie i niezmiennie mnie ona rozbawia.
1: Czego Państwu także życzymy?

Wanted to utwór ze ścieżki dźwiękowej do serialu Bridgertonowie z sezonu 4, a grał zespół Vitamin String Quartet. My podążamy dalej ścieżką dźwiękową RMF Classic w popołudniowym magazynie Kierunek Lato. A co jeszcze teraz? Przed nami The Temptations i piosenka My Girl z filmu Moja Dziewczyna. To już za chwilę. Potem bardzo mocna i dostojna muzyka Trevora Morrisa, która zawsze podnosi mnie na duchu. To z filmu Filary Ziemi. A teraz sięgam po jedną z naszych nowości muzycznych. To bardzo energiczny utwór, który skomponował Randy Newman do filmu Toy Story 5.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej? Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: Call Me, piosenka z filmu Flash. Za muzykę do tej produkcji odpowiada Benjamin Wolfish, a to już za nami. Jest 8 minut po godzinie 18. Trwa popołudniowy magazyn Kierunek Lato w RMF Classic, a ja mam dla Was kolejne ciekawostki o wydarzeniach kulturalnych w różnych miastach Polski. Gdzie teraz zajrzymy?
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Płocka.
0: Płocka Orkiestra Symfoniczna wraz z Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną zapraszają na muzyczne czwartki na płockiej Starówce. W każdy wakacyjny czwartek od godziny 18 na małej scenie Starówki tego miasta odbywają się kameralne koncerty. Najbliższy już w ten czwartek 6 sierpnia odbędzie się pod tytułem Od klasyki do rozrywki. Usłyszymy tańce Brahmsa, słynne Libertango Astora Piazzolli czy suite z musicalu West Side Story Leonarda Bernsteina. Będzie też wiele innych pięknych kompozycji, których warto będzie posłuchać. Do końca wakacji odbędą się jeszcze spotkania w tym cyklu pod tytułem Opowieści z ekranu i 70 mil szczęścia, które zaplanowano na kolejne czwartki 13 i 27 sierpnia. Pierwszy z tych koncertów będzie połączeniem klasycznego brzmienia z największymi hitami muzyki popowej w aranżacjach inspirowanych klimatem serialu Bridgertonowie, a w programie znane i uwielbiane utwory, ale w zupełnie nowej, eleganckiej odsłonie. Od romantycznych ballad po energetyczne przeboje. Drugi koncert, a tym samym ostatni w te wakacje 27 sierpnia na płockim Starym Rynku będzie spotkaniem z Ryszardem Wolbachem i Robertem Krajewskim. Muzyczne czwartki na płockiej Starówce są bezpłatne, więc warto skorzystać.
1: RMF Classic w Płocku. Słuchajcie nas na częstotliwości 93,1 FM.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku w poranku pojawi się gigantyczna koparka Dolores. Sprawdzę, jak się zgłosić do festiwalu Ciało i Czas, a Grzegorza Dukielskiego dopytam o to, jak idą ostatnie przygotowania do kolejnej edycji Green Film Festiwalu, który rozpoczyna się już w poniedziałek.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale.
5: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
4: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
5: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
4: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.
9: 21,5 minuty po godzinie 18. Powoli zaczynamy letni wieczór z RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową na lato i różnymi innymi propozycjami, bo na tym jeszcze nie kończymy spotkania. Jeśli chodzi o propozycje muzyczne, no to za moment. Legenda numer 6, Cismol z opusu 59 Antonina Dworzaka zabrzmi. To będzie wykonanie Budapesztańskiej Orkiestry Festiwalowej, którą poprowadzi Iwan Fischer. A już teraz wstęp do 4. aktu opery Carmen Bizeta, muzyku Radiowej Orkiestry Francuskiej poprowadzi Sir Thomas Beecham.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
1: Rozkręcamy się na naszej filmowej mapie Polski RMF Classic. Dzięki waszym zgłoszeniom mamy coraz więcej propozycji, z których chętnie korzystamy, a ostatnio sporo przyszło zaproszeń z waszej strony do Lublina. A to jest miasto znane z kadru filmów takich jak Prawdziwy Ból, Ogniem i Mieczem, Sami Swoi Początek, Carte Blanche czy Kronika Wypadków Miłosnych. Więc pojedziemy do Lublina i porozmawiamy z gośćmi, których zaprosimy do naszego spotkania. Mam nadzieję, że pojawicie się również wy, nasi słuchacze, i powiecie, za co kochacie Lublin i które z tych produkcji są waszymi ulubionymi, a my z naszym mobilnym studiem rozłożymy się na Placu Litewskim już w najbliższą środę od godziny 16. Tam będziecie mogli nas znaleźć. Będzie jak zawsze nasza strefa leżakowa, będą wakacyjne konkursy w przerwie i wyjątkowi goście. Będziecie też mogli słuchać na żywo naszego specjalnego programu i tego, co będzie się działo na żywo na Placu Litewskim, jednocześnie w transmisji na antenę RMF.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zajęta.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Lublinie, gdzie kręcono filmy takie jak Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę, 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
4: Słuchacie RMF Classic? Mam nadzieję, że dzięki nam i naszej muzyce ten poniedziałkowy wieczór stał się przyjemny. A będzie jeszcze przyjemniejszy, bo już za chwilę energii doda nam muzyka Jacques'a Offenbacha. To będzie galop piekielny z Orfeusza w piekle i wykonanie Orkiestry Opery Liońskiej, którą poprowadzi Mark Minkowski. A teraz posłuchamy fragmentu koncertu skrzypcowego E-dur Jana Sebastiana Bacha. To znów wykonanie Academy of St. Martin the Fields, który to zespół od skrzypiec prowadzi Gidon Kremer.

0: Kierunek Lato w RMF Classic.
1: I kończymy powoli dzisiejsze spotkanie w magazynie Kierunek Lato w RMF Classic. Do 20 jeszcze sporo pięknej muzyki przed nami. Będzie temat z filmu Joe Black, wcześniej muzyka Johna Williamsa z Parku Jurajskiego, a ja pożegnam się z wami już teraz piosenką, która może być największym przebojem, jeżeli chodzi o pozytywne myślenie i wiarę w przyjaciół. To Hakuna Matata z filmu Król Lew w polskiej wersji językowej w wykonaniu Krzysztofa Tyńca i Emiliana Kamińskiego. Po 20 jeszcze zapraszam na powtórkę smaczków historycznych Macieja Korkucia i na astronomiczną pogodę, a o 21 sprawdzimy jeszcze prognozę pogody na jutro. Ja kłaniam się pięknie, dobrego wieczoru, Katarzyna Chnat, do usłyszenia.
2: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Ci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Po reklamie. Złap wiatr w żagle. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie o kulturalnych złodziejach. W Wilnie w 1915 roku rozpoczęła się okupacja niemiecka ziem wydartych Rosji. To nie druga wojna światowa. Niemiecki okupant nie kojarzył się z masowymi mordami, ale poczytajmy dziennik Czesława Jankowskiego. Tu i ówdzie żołnierze niemieccy bez najmniejszej ceremonii kradną. Fraszka dla nich na przykład ściągnąć z wozu wyładowanego poduszkę, kołdrę, parę butów. Ludzie nie żenują się wyrażać o niemieckich żołnierzach złodzieje, ale powoli przywykają do tego rodzaju porządków wojennych. Jednak zaraz potem Jankowski dodaje, żołnierz niemiecki nawet nie szturchnie obrabowywanego obywatela. A tym bardziej nie zamierzy się kolbą. Bierze najspokojniej w świecie to, czego mu potrzeba. A tego, co mu na nic potrzebne, nie niszczy, nie rujnuje. Broń Boże! I oto dlaczego złodziejstwa niemieckie znosi ludność miejscowa do znacznego stopnia spokojnie i wyrozumiale. Niemiec, powiadają ludzie tutejsi, bierze cudzą rzecz jak swoją, jakby dla niego przygotowaną. Nie uderzy, nie obrazi brzydkim słowem, bierze i kwita. Kto już nad wszelką miarę odważny, ten nie daje broni swego dobytku. I wówczas Niemiec, bywało, odpuści. Broni nigdy nie dobędzie. Niezachwiana stanowczość, pewność siebie, wyłączne branie przedmiotów potrzebnych dla wojska oraz unikanie brutalności – oto co czyni do znacznego stopnia znośnymi bezpłatne rekwizycje niemieckie. W dodatku zajrzała i tu do nas opinia, którą sobie wyrobiły w Królestwie Polskim oddziały wojska bawarskiego. Bawarowie, opowiadają sobie ludzie tutejsi, słychać, że są wyjątkowo delikatni i kulturalni i uprzejmi. Z żalem więc Jankowski dodawał, my tu w Wilnie niestety Bawarów nie mamy. Cóż, zdarza się, że i na tamtej wojnie można było być kulturalnie rabowanym.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku w poranku pojawi się gigantyczna koparka Dolores. Sprawdzę, jak się zgłosić do festiwalu Ciało i Czas, a Grzegorza Dukielskiego dopytam o to, jak idą ostatnie przygotowania do kolejnej edycji Green Film Festiwalu, który rozpoczyna się już w poniedziałek.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowid.
3: Po reklamie.
0: Odrywa od komputera. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lat.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Mamy poniedziałek 3 sierpnia. Słońce wzeszło o 5:13, natomiast schowało się pod horyzontem o 20:19. Dzień był krótszy od najdłuższego w roku o 1:17. Z perspektywy Niepołomic początek sierpnia to czas, gdy zaczynamy doceniać coraz późniejsze wschody Księżyca. Szczególnie, że wielkimi krokami zbliża się najważniejszy astronomiczny spektakl miesiąca – czas Perseidów. Tarcza Księżyca wkracza w gwiazdozbiór Barana i jest jeszcze mocno oświetlona na poziomie 75%. Jednak kluczowe jest to, że wschodzi on coraz później, około 22:40. Dzięki temu przez pierwsze 2 godziny po zapadnięciu zmierzchu zyskujemy bardzo dobre warunki i ciemne.

i pół magnitudo idealnie sprawdza się do fotografowania nawet z obrzeży Krakowa. W drugiej połowie nocy, tuż po tym, jak zapomnimy o obiektach głębokiego nieba z powodu blasku księżyca, o naszą uwagę znów upomną się planety Układu Słonecznego. Saturn przez całą noc wznosić się będzie dostojnie na południowo-zachodnim niebie. Jego pierścienie są doskonałym obiektem testowym przed trudniejszym polowaniem na Merkurego. Tą najbliższą Słońcu planetę zobaczymy bardzo nisko nad wschodnim horyzontem, około 45 minut przed wschodem Słońca. Merkury jest niewiele większy od Księżyca, ale za sprawą żelaznego jądra zajmuje drugie miejsce pod względem gęstości w Układzie Słonecznym zaraz po Ziemi. Pozostaje jeszcze coraz jaśniejszy rdzawy sąsiad Ziemi, planeta Mars. Wspina się on powoli na wschodnie poranne niebo i będzie go można podziwiać przed wschodem Słońca. Zatem tej nocy również nie zabraknie nam obiektów do obserwacji, jeżeli tylko warunki pogodowe na to pozwolą. Pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Wielkość ciała. Według danych w paszporcie Maria miała 163 cm wzrostu. Jest zachowana. Ramiona Marii wyciągnięte są wzdłuż ciała. Ma bose stopy. Białe ubranie, w którym ją pochowano, prawdopodobnie przykleiło się do skóry. Skóra jest brązowa, oczy i powieki zaniknęły. Ma otwarte usta. Nadal można rozpoznać rysy jej twarzy. Zachowały się też włosy, są siwe. Jedynie na szczycie czaszki. Po prawej stronie, na powierzchni około 7-8 cm kwadratowych, widać plamę koloru miedzi. Najpewniej ślad po werniksie użytym do impregnacji drewna. W trumnie znaleziono również poczerniałe łodygi, pozostałość po różach, które córki Irena i Ewa położyły na ciele Marii przed zamknięciem trumny. Na ich końcach były jeszcze resztki płatków. Pomiar radioaktywności wykonany w kontakcie z ciałem za pomocą sond alfa i beta wykazał niewielkie skażenia na stopach, biodrach i czaszce. Z czaszki oraz miednicy pobrano próbki. Późniejsza analiza laboratoryjna potwierdziła wstępne wyniki. Na kościach znaleziono jedynie śladowe ilości radu. Kwadrans po 9 szczątki Marii delikatnie przeniesiono do nowej, mniejszej trumny, dostosowanej do niszy w Panteonie. Tam ma być przewieziona. Przed zamknięciem wieka każdy z obecnych spojrzał na Skłodowską Curie po raz ostatni. Poza protokołem, ale z emocjami. Pisze Pasquier. Szczegół. Na dłoniach Marii nadal widoczne były blizny, które powstały podczas pracy z radem. Dziennik. Ponad 1500 lat. Tyle musi jeszcze minąć, aby dokumenty z archiwum Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie zmniejszyły swoją radioaktywność o połowę. Większość z nich znajduje się w Paryżu, w Muzeum Curie oraz Bibliotece Narodowej Francji. Niektóre dla bezpieczeństwa przechowuje się w specjalnych ołowianych pojemnikach.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Prognoza na jutro.
10: Według przewidywań synoptyków środa będzie znów bardzo gorąca i raczej pogodna. Zachmurzenie na ogół małe, na północy, zachodzie i częściowo w centrum, okresami wzrastające do dużego. Tam możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie również burze. A na termometrach maksymalnie od 27 stopni na północy, przez 36 w centrum do 39 na południowym wschodzie.
11: Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

tes couches. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za

0: mama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowi. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Na gorącą letnią noc. Zmysłowa muzyka w

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie byłaby kręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Lublina, gdzie powstały filmy Sami Swoi Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę, 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku w poranku pojawi się gigantyczna koparka Dolores. Sprawdzę, jak się zgłosić do festiwalu Ciało i Czas, a Grzegorza Dukielskiego dopytam o to, jak idą ostatnie przygotowania do kolejnej edycji Green Film Festiwalu, który rozpoczyna się już w poniedziałek.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
0: Towarzysz w podróży. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Lublinie, gdzie kręcono filmy takie jak Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy

0: mieczem.
1: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę, 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
0: Jadwiga Polus, do usłyszenia.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Wskazał sprzęt na balkonie i jej kolażówkę opartą o ścianę w korytarzyku przy wejściu. Nie wsiadam do żadnego obcego samochodu. Staram się nie przemieszczać nigdzie pieszo. Żeby mieć szansę uciec, zmarszczył brwi, ale nie dodał, co o tym sądzi. Po jego twarzy widać było, że jest sceptyczny. Ona jednak wzięła jego pytanie za dobrą monetę. Kupiłam sobie też pistolet, wiesz? Zapaliła się. Lena obiecała, że weźmie mnie na strzelnicę. Nie dam mu się zabić. Prędzej sama go dopadnę. Ktoś musi. Pierwszy raz uśmiechnęła się szeroko. Noah patrzył na nią zaniepokojony. Usiadł i chciał chwycić jej dłonie w swoje ręce, ale się powstrzymał. Słuchaj, szukanie tego s***a to nie twoja robota. Zaczął oględnie. Od tego są gliniarze. Jestem pewien, że nie wszyscy są niekompetentni. Spierdzi wtedy śledztwo, ale ty musisz starać się iść naprzód. Po prostu żyć, a o niektórych traumach zapomnieć. Jak? Krzyknęła. Normalnie siedzę na bombie. On może to zrobić w każdej chwili. Mogłabyś znaleźć sobie chłopaka. Zasugerował niepewnie, ale ona aż zapieniła się ze złości. Mimo to kontynuował. Jeśli byłby obok ciebie mocny facet, tamten gnój nie odważyłby się zaatakować. S***aj, wrzasnęła. Jesteś taki sam jak wszyscy. Brzydzę się wami. A może chcesz zobaczyć, jaka jestem w środku? Po to tutaj przylazłeś? Daria. Podbiegł do niej i zaczął przepraszać, ale wpadła w furię i już ściągnęła z tułowia swoją skakankę. Migiem zrobiła z niej rodzaj bicza, a rączki chwyciła, jakby to były kubotany. Nie dotykaj mnie. Wynoś się. Ustawiła się w pozycji do walki. Jeśli się zbliżysz, mogę cię skrzywdzić. Ostrzegam cię. W kieszeni mam paralizator. Słuchaj, ja nie miałem nic złego na myśli. Tłumaczył gorączkowo Noah. Jeśli cię zdenerwowałem, wybacz mi, proszę. Nie przemyślałem tego. Wyjdź. Powiedziała stanowczo, ledwie otwierając usta. A nie waż się puszczać do sieci tego, co nagrałeś. Pozwę cię. Wiedział, że Daria tego nie zrobi. Bo i za co? Mieszkała jak mniszka i była samotna. Wciąż zbolała. Nie miała nikogo, kto mógłby ją wesprzeć albo pożyczyć pieniądze na adwokata. Jasne, że nie chciał publikować niczego wbrew jej woli, więc po prostu uznał, że musi poczekać, aż dziewczyna ochłonie. Nie była stabilna. To pewne. Gwałt odcisnął na niej piętno i fizyczne rany były niczym w porównaniu z traumą. Pozbierał swoje rzeczy, chwycił kask motocyklowy i ruszył do wyjścia. Przed kratą zabezpieczającą odwrócił się jednak i powiedział dobitnie: pamiętaj, że jakby co, zawsze możesz na mnie liczyć. Znajdziesz mnie w necie. Napisz, że przyjadę o każdej porze, gdyby on się pojawił. Nie jesteś sama. Widział w jej oczach gniew pomieszany z nadzieją. Wiedział, że mu uwierzyła, ale nie był przekonany, czy się odezwie. Lena była tak nabuzowana po dzisiejszym dniu i wściekła z powodu milczenia Darii, która ignorowała jej telefony, że zanim pojechała do niej na Bemowo, musiała się wyładować. Jak burza wdarła się do salki, gdzie na prowizorycznym ringu trenowała grupka 20-latków. Obrzuciła ich pogardliwym spojrzeniem, a potem ostentacyjnie zdjęła czapkę.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.